Na naszych zegarach wybiła godzina 16. Wita się z Państwem Joanna Wawrzeniuk. Rozpoczynamy dzisiejszą audycję Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. W dniu dzisiejszym Cerkiew wspomina świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcę oraz święto przepołowienia okresu Pięćdziesiątnicy, kiedy to znajdujemy się w połowie okresu prowadzącego nas od święta Paschy do święta zesłania Ducha Świętego na apostołów. A za chwilę przedstawimy plan dzisiejszej audycji.

W dzisiejszym programie już niebawem usłyszą Państwo kalendarium, a następnie czytania Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii ojca Mateusza Kiczko. O godzinie 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a zaraz po nim stałe punkty naszego programu – czytania w żywotów świętych oraz fragment książki Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do modlitwy podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Jerzego. Po wspólnej modlitwie usłyszymy wykład ojca Marka Ławryszuka o roli kapłana w życiu cerkwi. Po godzinie 20:00 na naszej antenie audycja Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem. Zachęcamy do pozostania z nami.

0: Kalendarium.
1: Mamy dzisiaj środę 6 maja i jest to czwarty tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego wielkiego męczennika Jerzego, męczenników Anatola i Protoleona, męczennicę królową Aleksandrę oraz mamy święto połowy okresu pięćdziesiątnicy.

dniu dzisiejszym mamy święto połowy okresu Pięćdziesiątnicy, które zawsze przypada w środę 4 tygodnia po Pasrze. Od święta Paschy minęło 25 dni i tyle samo dni zostało do święta Pięćdziesiątnicy. Święto to związane jest z ewangeliczną perykopą opisującą nauczanie Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej.

Usłyszeli Państwo troparion święta przepołowienia pięćdziesiątnicy, którego tłumaczenie brzmi: w połowie święta spragnioną moją duszę napój wodami pobożności, jak do wszystkich zawołałeś, Zbawco. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Źródło życia naszego, Chryste Boże, chwała Tobie.

0: W dniu dzisiejszym w czytaniach Pisma Świętego usłyszymy fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 14, wersety od 6 do 18 oraz fragment Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 7, wersety od 14 do 30. Teraz na naszej antenie czytania fragmentów Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Oni, dowiedziawszy się o tym, uszli do miast likaońskich, Listry i Derby, i do całej okolicznej krainy, i tam opowiadali Ewangelię. A w Listrze siedział pewien człowiek chorujący na nogi, chromy od urodzenia, który nigdy nie chodził. Ten słuchał Pawła mówiącego, który spojrzawszy nań i widząc, że ma wiarę, aby być uzdrowionym, rzekł wielkim głosem: wstań na nogi twoje prosto. I wyskoczył i chodził. Rzesze zaś, gdy zobaczyły, co uczynił Paweł, podniosły głos swój, mówiąc po likaońsku: bogowie, stawszy się ludziom podobni, wstąpili do nas i nazwali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, ponieważ on przodował w mowie. Kapłan też Jowisza, który był przed miastem, przepędziwszy przez wrota woły z wieńcami, chciał z ludem złożyć ofiarę. Gdy to usłyszeli apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarłszy odzienie swoje, wskoczyli pomiędzy tłum, wołając i mówiąc: mężowie, cóż to czynicie? I my jesteśmy śmiertelni, wam podobni ludzie, a opowiadamy wam, abyście od tych próżnych rzeczy nawrócili się do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. On w przeszłych wiekach dopuszczał wszystkim poganom chodzić drogami swymi, choć nie zostawił samego siebie bez świadectwa, czyniąc dobrze z nieba, dając deszcze i czasy urodzaju, napełniając pokarmem i weselem serca nasze. A to mówiąc, zaledwie uspokoili rzesze, by im ofiar nie składali. Nadeszli zaś niektórzy Żydzi z Antiochii i z Ikonium, a podmówiwszy rzesze, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, mniemając, że umarł.

Gdy upłynęła połowa pięćdziesiątnicy, wszedł Jezus do świątyni i uczył. Dziwili się więc Żydzi, mówiąc, skąd te pisma zna, choć się nie uczył. Odpowiedział więc im Jezus i rzekł, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce wolę Jego czynić, pozna, czy ta nauka jest od Boga, czy też ja mówię od siebie. Kto od siebie mówi, swojej chwały szuka. Ten zaś, który szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nieprawości w nim nie ma. Czyż to nie Mojżesz dał wam prawo? A nikt z was prawa nie czyni. Czemuż usiłujecie mnie zabić? Odpowiedział tłum, czyżbyś miał demona? Kto usiłuje cię zabić? Odpowiedział Jezus i rzekł im, jedno dzieło uczyniłem i wszyscy się dziwicie, a przecież Mojżesz dał wam obrzezanie. Jakkolwiek nie od Mojżesza ono jest, lecz od ojców i wy obrzezujecie człowieka w szabat. Jeśli obrzezanie przyjmuje człowiek w szabat, aby nie było naruszone prawo Mojżesza, to czemu się tak na mnie złościcie, kiedy całego człowieka zdrowym uczyniłem w szabat? Nie sądźcie z pozorów, lecz sądem sprawiedliwym sądźcie. Mówili więc niektórzy z Jerozolimian. Czy to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto otwarcie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby przywódcy naprawdę poznali, że ten jest Chrystusem? Ale skąd ten jest, wiemy. Gdy zaś przyjdzie Mesjasz, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Jezus zaś zawołał w świątyni, nauczając i mówiąc, i mnie znacie, i wiecie, skąd jestem, i że przyszedłem nie od siebie. Ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i to on mnie posłał. Usiłowali go pojmać, ale nikt na nim ręki nie położył, bo nie nadeszła jeszcze jego godzina.

0: Za nami czytania fragmentów Pisma Świętego. Za chwilę słowo pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Dziś, drodzy bracia i siostry, mija równo 25 dni od najważniejszego dla nas święta, od święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nieco ponad 3 tygodnie temu, po okresie wielkopostnych trudów i wytężonej modlitwy, dotarła do nas wiadomość o Zmartwychwstaniu Zbawiciela. W Cerkwi Prawosławnej święto Zmartwychwstania jest momentem przełomowym, bo to, czego dokonał Jezus Chrystus, to, że powstał z martwych, stało się także dla nas wybawieniem i nadzieją na życie wieczne. Od tego momentu nasza ludzka natura odradza się na nowo, bo gdyby nie było zmartwychwstania, nie mielibyśmy szansy na zbawienie. Wszyscy bylibyśmy skazani na potępienie, a zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak słyszymy w tekstach nabożeństw, otwiera nam bramy do raju. I chociaż nie jest tak, że wszyscy mamy gwarancję zbawienia, bo Bóg na siłę nie próbuje nikogo uszczęśliwiać, to ważne jest to, że mamy już szansę na zbawienie i możemy z tej szansy skorzystać. Ta radość ze święta Zmartwychwstania i to radosne powitanie Chrystus Woskresie będzie nam towarzyszyć jeszcze do święta Pięćdziesiątnicy. I dzisiaj mamy równo półmetek tego okresu. Od Wielkanocy minęło 25 dni i tyle samo 25 dni zostało do święta Pięćdziesiątnicy. Dlatego ten dzień nazywany jest świętem połowy okresu Pięćdziesiątnicy, a w języku cerkiewnosłowiańskim jest nazywany prepołowieniem Pięćdziesiątnicy. I ta nazwa, drodzy bracia i siostry, może nam się wydawać mało znacząca. Bo kiedy mówimy o jakichś innych świętach, kiedy słyszymy określenie chrzest pański albo wprowadzenie Bogu Rodzicy do świątyni, to już po samej nazwie jesteśmy w stanie powiedzieć, czego dotyczy to święto. A tutaj ta nazwa święto połowy okresu Pięćdziesiątnicy może nam za dużo nie mówić i może dlatego to dzisiejsze wydarzenie co roku przychodzi obok nas jakby niezauważalnie. A warto przyjrzeć się bliżej temu, co dziś świętujemy, bo ma to swoje korzenie jeszcze w Starym Testamencie. Dzisiejszy troparion rozpoczyna się takimi słowami: w połowie święta spragnioną moją duszę napój wodami pobożności, jak do wszystkich zawołałeś, Zbawco. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Źródło życia naszego, Chryste Boże, chwała Tobie. W troparionie dzisiejszego święta mówi się o wodzie i o tym, że to Chrystus jest źródłem naszego życia. To nawiązanie do wody jest praobrazem starotestamentowego obrzędu, który właśnie dziś wspominamy. Połowa okresu Pięćdziesiątnicy to nawiązanie do święta namiotów w Starym Testamencie. Było to święto upamiętniające mieszkających w namiotach Izraelitów, którzy uciekali z Egiptu. I w trakcie tego święta odbywała się w świątyni w Jerozolimie uroczystość polewania ołtarza wodą. Było to bardzo radosne wydarzenie. Ewangelia mówi, że wodę czerpano z źródła Siloam w pobliżu Jerozolimy. Przynoszono ją do świątyni i wylewano później na stół ofiarny. I ta woda miała być dla Izraelitów źródłem obfitych plonów. Dzięki tej wodzie mogli spokojnie żyć przez kolejny rok i później cieszyć się Bożymi łaskami. I dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, jest nawiązaniem do tych wydarzeń ze Starego Testamentu, nawiązaniem do tego, co wydarzyło się w świątyni w Jerozolimie, przypomnieniem o wodzie, która jest niezbędna do życia, przypomnieniem, że bez wody nie potrafimy żyć, z tą jedną różnicą, że teraz już nie musimy chodzić do sadzawki Siloam po wodę, bo źródłem naszego życia stał się zmartwychwstały Chrystus. To On jest źródłem naszego odrodzenia i gwarancją dalszego życia. Przypomnijmy sobie jeszcze trzecią pieśń kanonu Paschy. Przyjdźcie, piwo pijem nowo je. Czyli przyjdźcie, pijmy więc napój nowy, nie z jałowej skały cudownie wywidziony, lecz źródło tryskające z grobu Chrystusa, które nas umacnia. Ta pieśń kanonu mówi nam bardzo wyraźnie o zmianie, która już nastąpiła. Już nie pijemy cudownej wody ze skały, ale teraz źródłem naszego życia jest zmartwychwstanie Chrystusa. To zmartwychwstanie, które pobudza nas do życia i zmartwychwstanie, które nas ożywia. I ten temat ożywiającej wody jako symbolu lejącej się łaski Ducha Świętego teraz coraz częściej pojawia się i w Ewangelii, i w naszych tekstach liturgicznych. W niedzielę słyszeliśmy o paralityku przy sadzawce Betesda, gdzie była woda. W kolejną niedzielę usłyszymy rozmowę z Samarytanką przy studni Jakuba, gdzie też była woda, a jeszcze później usłyszymy o uzdrowieniu niewidomego w wodach źródła Siloam. Ale zwieńczeniem tego wszystkiego będzie dopiero fragment Ewangelii czytany na święto Pięćdziesiątnicy. To zaledwie kilka wersetów dalej od tego, co dziś słyszeliśmy w Ewangelii. Chrystus powie wtedy nam wszystkim: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wszyscy wierzący w Niego. Dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, ta połowa okresu Pięćdziesiątnicy, niech będzie więc dla nas kontynuacją Paschy, a zarazem przygotowaniem do Wielkiego Święta Pięćdziesiątnicy, kiedy już nie woda, ale Duch Święty stanie się skarbnicą dobra i łaską życia, jak usłyszymy w modlitwie. Amen.

Wysłuchaliśmy komentarza do czytań Pisma Świętego ojca Mateusza Kiczko, wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już niebawem zaprosimy Państwa do wysłuchania audycji Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie.

0: Zapraszamy na program Ciekawe Podlasie Gabrieli Nowaszewskiej, który powraca do nas w tym roku już z trzecią edycją. W każdym odcinku mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego. W dzisiejszym odcinku usłyszymy o Ośrodku Bractwa w Białowieży oraz albumie Kolory Prawosławia Czarnogóra. O tych przedsięwzięciach opowie nam Aleksander Wasyluk, doradca marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz prezes stowarzyszeń Ortnet i Białowieża.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzisiaj Ciekawe Podlasie trochę inaczej niż zwykle, a to ze względu na wyjątkowego gościa. W naszym studiu gościmy Aleksandra Wasyluka, doradcę marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz prezesa stowarzyszeń Ortnet i Białowieża. Chrystus Woskresie.
3: Woistinu Woskresie.
2: W ubiegłym miesiącu do rąk czytelników trafił nowy album z serii Kolory Prawosławia. Najnowsze wydanie opowiada o Czarnogórze. Jak powstawał ten album i czego możemy się po nim spodziewać?
3: Jest to już 15. album z serii Kolory Prawosławia i ten cykl cały jest jakby zainicjowany przez Jarka Harkiewicza i razem ze mną tworzony. Wszystko zaczęło się od Polski dawno, dawno temu, potem były kolejne kraje. Ostatnio mieliśmy kilka albumów poświęconych Grecji. Jakby zawsze robiąc kolejny album z Jarkiem zastanawiamy się, jaki to powinien być ten następny album. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że Czarnogóra będzie fajnym tematem. Trochę nietypowym, bo po raz pierwszy jest to kawałek patriarchatu serbskiego. Do tej pory cerkwie mniej więcej pokrywały się, kraje pokrywały się z tymi cerkwiami, o których mówimy. A tutaj mówimy o niedużej w sumie cerkwi, no bo Czarnogóra liczy raptem 6 tysięcy mieszkańców, czyli to tak jakby powiedzieć o cerkwi, która obejmuje swoim terenem województwo podlaskie. Ale dzięki temu cerkwi bardzo w pewnym sensie zbliżonym rozmiarowo do naszej cerkwi prawosławnej w Polsce i dlatego też ta współpraca była bardzo dobra. Współpraca zawsze zaczyna się tak samo. My podejmujemy decyzję, gdzie chcemy robić. Prosimy metropolitę Sawę o błogosławieństwo na działanie. Metropolita wysyła oficjalne pismo do zwierzchnika cerkwi, w tym wypadku do największej diecezji, bo to też nietypowe w wypadku Czarnogóry. Po raz pierwszy mieliśmy taką sytuację. Zaczęliśmy od metropolii Podgoricy, Cetinie i metropolity Joannikia, ale de facto okazało się, że jeszcze dwie inne diecezje patriarchatu serbskiego też obejmują swym zasięgiem teren Czarnogóry, więc nawet pod tym względem było troszeczkę inaczej. Ale tak jak powiedzieliśmy, pismo poszło do metropolity Joannikii, metropolita wyraził zainteresowanie, chęć, żebyśmy taki album robili, wskazał osoby, z którymi mamy współpracować i pojechaliśmy jakiś czas temu w ubiegłym roku na takie organizacyjno-fotograficzno-zwiadowcze spotkanie, w trakcie którego ustaliliśmy, co będziemy robili w ramach tego projektu, bo za każdym razem ten projekt troszeczkę się różni. Czasem jest to konkurs fotograficzny, czasem, tak jak w tym wypadku, okazało się, że mamy bardzo dużo dobrych fotografów. To jeszcze też zasługa serwisu Ortfoto, bo po Polsce najbardziej aktywnym krajem była Serbia wtedy jeszcze, z której potem wyłoniła się Czarnogóra i tak naprawdę Serbia, Czarnogóra zawsze były bardzo silne i okazało się, że dużo fotografów, którzy wstawiają zdjęcia, było kiedyś na portalu, chciało nam pomóc, by stworzyć fajny album i bardzo dużo ciekawych zdjęć wpłynęło.

0: Jakie zdjęcie możemy znaleźć w środku? Czy są to tylko zdjęcia cerkwi z Czarnogóry?
1: Zawsze staramy się, żeby to nie była tylko architektura, bo takie albumy byłyby nudne. Mimo że architektura jest piękna i troszeczkę się różni od tej architektury naszej, piękne są też freski, ale to też jest właśnie zaleta tych albumów i tego, że takie albumy współtworzy ponad 40 fotografów. Także staramy się pokazać życie cerkwi, pokazać święta, jak wyglądają, tradycje lokalne, pokazać twarze ważnych i nieważnych, też tak naprawdę zwykłych, wiernych osób, dzieciaków, które uczestniczą w życiu liturgicznym. Chcemy jak najbardziej zobrazować żywą cerkiew i pokazać jej charakter.
0: W Podgoricy premiera albumu już miała miejsce. Jak minęło to wydarzenie? No i najważniejsze, kiedy możemy się spodziewać premiery w naszym kraju?
1: W Podgoricy premiera miała miejsce pod koniec kwietnia. Tak chcieliśmy, żeby ten pierwszy wernisaż odbył się razem z naszymi partnerami, tak jak już podkreślałem, bardzo dobrze zorganizowanymi i bardzo fajnie się ta współpraca układała. Oficjalne zaproszenie wyszło do naszej cerkwi też razem z Władyką Warsonofiuszem, z diakonem Andrzejem, jeszcze z Jarkiem i ja, jeszcze przedstawiciele Przeglądu Prawosławnego, pan Eugeniusz Czykwin i pani Ania Radziukiewicz, którzy robili materiał i wkrótce na łamach Przeglądu też opowiedzą więcej o Czarnogórze. Pojechaliśmy. Wernisaż miał miejsce w Dolnej Cerkwi, w katedrze właśnie w Podgoricy. Bardzo dużo osób przyjechało, byli nawet mnisi z monasteru, z tego słynnego Ostrog, który wcześniej mieliśmy okazję zwiedzić razem z Władyką. I to też taka ciekawostka w kilku miejscach, w których byliśmy. Nieczęsto mi się to zdarza, ale akurat w Czarnogórze w serwis zdarza mi się, że jak zjeżdżamy do monasterii i mówimy, że jesteśmy założycielami serwisu Ortfoto, to wszyscy mówią, o fajnie, znamy ten serwis, fajne zdjęcia. Podszedł do nas nawet taki młody mnich w wieku około 30 lat i mówi, no ja jak miałem 5-6 lat, to poznawałem prawosławie właśnie przez serwis Ortfoto, więc to jest niezmiernie miłe, że sława serwisu jest przed nami de facto i że rzeczywiście jest on takim pan prawosławnym międzynarodowym serwisem. I wracając do tego, że chcemy ten album i wystawę pokazywać w Polsce, to tym razem też oryginalnie wymyśliliśmy, bo w ramach tej współpracy, tej dobrej współpracy, zaprosiliśmy chór na festiwal w Hajnowski. Będzie występował w tym roku 55-osobowy chór z katedry z Podgoricy i doszliśmy do wniosku, że to jest idealny moment, żeby nie w Białymstoku, tak jak zawsze, ale właśnie teraz w maju w trakcie festiwalu zrobić oficjalną premierę albumu i też zaprezentować wystawę na ogrodzeniu katedry Świętej Trójcy w Hajnówce. Więc wystawa będzie już wisiała od pierwszego dnia festiwalu, od 11 maja, a my zapraszamy 14 maja po przesłuchaniach koncertowych w cerkwi. Około godziny 19 w Centrum Dekanalnym będzie prezentacja albumu. Będzie można go nabyć w promocyjnej cenie. Będzie można się spotkać, mam nadzieję, z autorami, bo też z Polski są autorzy w tym albumie. Troszeczkę się więcej dowiedzieć o Czarnogórze. Będzie można zobaczyć dużo więcej zdjęć. Tych właśnie, które są równie dobre, ale z różnych przyczyn nie mogły się znaleźć ani w albumie, ani na wystawie, bo mamy ograniczone możliwości tego samego miejsca, staramy się pokazywać jedno, dwa maksymalnie zdjęcia. I będzie też występ tego chóru, który w cerkwi będzie śpiewał muzykę cerkiewną, a w trakcie wernisażu postanowiliśmy, żeby zaśpiewał utwory ludowe. Więc mamy nadzieję, że to będzie takie prawdziwe, żywe spotkanie z cerkwią czarnogórską, na które serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców Hajnówki, ale też i nie tylko tych, którzy przyjdą na przesłuchania, ale też tych, którzy są zainteresowani i kochają fotografię albo kochają właśnie Czarnogórę.
0: Wydarzenie zapowiada się imponująco. My ze swojej strony również do niego zapraszamy i mamy nadzieję, że nam również uda się być i jakąś relację z tego podniosłego wydarzenia zrobić. Chciałabym jeszcze z tej Czarnogóry przejść do Polski. Obok Hajnówki znajduje się Białowieża na naszym najpiękniejszym Podlasiu. I tak jak na początku wspomniałam, jesteś również prezesem Stowarzyszenia Ośrodek Białowieża. I zanim zapytam o te wszystkie szczegóły, jak wyglądają postępy prac, przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom najważniejsze kwestie dotyczące tego ośrodka. Inicjatywa wybudowania domu służącego młodzieży prawosławnej jako baza turystyczno-szkoleniowa zrodziła się na początku lat 80. po powrocie delegacji

0: Kościoła Teologów Prawosławnych z Finlandii. Ówcześni liderzy organizacji, m.in. pan Mirosław Matręczyk czy pan Eugeniusz Czykwin, poświęcając wolny czas, przystąpili do rekonstrukcji starego XIX-wiecznego domu. W kolejnych latach dostawiono jeszcze dwa budynki. Ośrodek służył bractwu przez wiele lat, organizowano tam obozy, pokazy filmowe, a nawet jubileusze. Stan drewnianych budynków z roku na rok wymagał odnowy, a co za tym idzie, większych nakładów finansowych. I tak w 2022 roku zostało powołane Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża, które podpisało umowę dzierżawy z właścicielem działki, Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce. A wszystko po to, by wziąć na siebie odpowiedzialność za remont, rozwój i prowadzenie ośrodka. Tak czytamy ze strony internetowej Stowarzyszenia Ośrodek Białowieża. Więc teraz pytanie do prezesa. Jaki jest aktualnie stan budynków i jakie są plany na przyszłość?
1: To ja może jeszcze tylko dodam do tych faktów ważnych. Myślę, że trzeba uzupełnić na stronie internetowej również, że Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża to tak naprawdę w 80, a może i nawet więcej procentach to są byli działacze, byli przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W zarządzie stowarzyszenia jest między innymi pan Mirosław Matręczyk, który tutaj był wymieniany właśnie w tej historii. I naszym głównym założeniem od samego początku jest stworzyć miejsce, w którym Cerkiew Prawosławna, kolejne miejsce, takie podobne trochę do miejsca w Cieplic, dla tych, którzy wiedzą, jak wygląda, jak funkcjonuje ten ośrodek, a dla tych, którzy nie wiedzą i nie byli, chcę powiedzieć, że to ma być nie tylko centrum szkoleniowe, wypoczynkowe, ale też miejsce, które jest tworzone przez ludzi. To, co od samego początku robimy jako stowarzyszenie, to duży nacisk kładziemy na wspólną pracę. Ma to jakby dwa podłoża. Po pierwsze, tak chcemy i to jest dla nas ważniejsze nawet niż wybudowanie budynków. Chcemy, żeby idee, jak to ma funkcjonować, remontowanie i prowadzenie ośrodku było robione przez ludzi, którzy są aktywni i żyją życiem cerkwi. Ale też jest to związane z olbrzymimi kosztami, które trzeba zorganizować na remont tych dwóch budynków. Tak naprawdę, podejmując się tego wyzwania, nie zdawałem sobie sprawy, jak duże koszty są potrzebne na sam remont tych dwóch budynków, bo teraz, jak robiliśmy, w tym roku pisaliśmy duży wniosek do funduszy europejskich i wyceniliśmy prace remontowe obu budynków wraz z wyposażeniem i z planami, które chcemy prowadzić w tym ośrodku, to de facto potrzebujemy około 1,5 miliona złotych, więc to są naprawdę duże pieniądze. My takimi pieniędzmi na razie nie dysponujemy. Dysponujemy wpłatami dobrowolnymi osób. Dysponujemy też kwestią, która się odbyła w ubiegłym roku i w tym roku zorganizowaliśmy bal, co też jest bardzo fajnym wydarzeniem i przykładem, kiedy można zobaczyć, że społeczność prawosławna sama z siebie, akurat społeczność biznesowa wymyśliła, żeby zrobić bal. Te bale się odbywały wcześniej bez przyczyny, bez celu, tak, może nie tyle bez celu, bo celem była integracja, ale w tym roku, wiedząc, że mamy potrzeby na remont ośrodka, też zbieraliśmy dodatkowe fundusze i chyba widząc to, co robimy, prace jak postępują, bo też co roku zdajemy raport dla Soboru Biskupów. W tym roku, w marcu, Sobór Biskupów podjął decyzję o tym, żeby w tym roku również była zorganizowana kwesta i ona będzie się w wielu parafiach 10 maja, być może w niektórych parafiach będzie w innym terminie, ja już się tak zorientowałem, że nie zawsze to się pokrywa, więc wszystkich Państwa zachęcam do tego, jeżeli będziecie w cerkwi, jeżeli usłyszycie, że zbiórka odbywa się na ośrodek Białowieża, do tego, by wpłacić te pieniądze, bo te pieniądze tak naprawdę będą służyły właśnie później wam. Nawet nie później, bo już w tej chwili możecie przyjechać razem z nami popracować. Mamy swoją stronę internetową, profil na Facebooku Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża, na którym zawsze piszemy o tym, kiedy jedziemy do Białowieży i co chcemy zrobić. Więc też podkreślamy o tym, że te pieniądze, które wpłacają parafie, bardzo byśmy chcieli, żeby zostały ponownie przez te parafie wykorzystane na spotkania integracyjne, bo to jest idealne miejsce do tego, żeby parafia mogła przyjechać, pobyć razem, zrobić sobie ognisko, pośpiewać. W ten sposób też przygotowujemy ten ośrodek, żeby można było dużą grupę osób z danej parafii zakwaterować i żeby mieli też co robić i się rozwijać.
0: Dobrze, ośrodek już się remontuje, więc jakie są plany oprócz tych remontowych? To co tam ma być w przyszłości?
1: Myślę, że można powiedzieć, że nie tylko w przyszłości, bo nasz ośrodek równolegle z remontami prowadzi już swoją działalność. Chociażby teraz po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy w historii, bo być może kiedyś się tak zdarzyło, ale chór z Mołdawii będzie nocował w naszym ośrodku w maju w ramach festiwalu. W trakcie wakacji planujemy obóz kolejny roboczy z młodzieżą. Tak naprawdę to ma być obóz roboczo-warsztatowy, na których też będą warsztaty z Krzyśkiem Tarasiukiem, między innymi z kulinarne zajęcia i takie różnego rodzaju integracyjne rzeczy się będą odbywały. Jest też zainteresowanie innych organizacji, głównie cerkiewnych na razie i w miarę możliwości już udostępniamy ten ośrodek, ale też staramy się w tym roku to jak najbardziej ograniczyć, bo jednak główny cel to po pierwsze przygotowanie starego budynku. To jest taki plan minimum, jeżeli chodzi o ten rok. I ten stary budynek w naszych założeniach to ma być takie centrum dowodzenia, w którym będą realizowane różnego rodzaju projekty, w którym będzie też kawiarnia i będą mogli nawet turyści odwiedzający, a sporo turystów przyjeżdża do Białowieży, dowiedzieć się czegoś o prawosławiu. Będzie miejsce, gdzie będziemy mogli zrobić warsztaty kulinarne, spotkanie jakieś integracyjne. Na górze chcemy też urządzić takie małe biuro i chcemy realizować projekty wspierające turystykę na województwie podlaskim, bo ja jak zostawałem właśnie doradcą, to wielokrotnie mówiłem, że największym potencjałem województwa podlaskiego jest prawosławie i takim potencjałem, który jeszcze w dużym stopniu jest niewykorzystywany. I żeby to było możliwe, to potrzebujemy też takiego miejsca, skąd moglibyśmy zarządzać takim projektem, który roboczo nazywamy Otwarte Cerkwie, który będzie promował, mówił o tym, gdzie, w jakich godzinach można odwiedzić cerkiew. Będą kontakty do duchownych, nie tylko do duchownych, ale do osób, które oprowadzają po świątyniach. Może uda nam się stworzyć jakieś szlaki rowerowe, piesze, samochodowe, po to, żeby turyści przyjeżdżając na Podlasie nie podróżowali po omacku. Mi się również nawet marzy, że kiedyś bus Bractwa będzie woził tych turystów najbardziej zainteresowanych, bo myślę, że przyjeżdżając na Podlasie i jeżeli młodzi ludzie z Bractwa będą obwozili tych turystów, którzy naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć o prawosławiu, to będzie to idealne i dla młodych osób, bo będą mogły sobie w jakiś sposób dorobić, ale też idealne dla turystów, bo nie będą tylko zwykłymi oglądaczami, ale rzeczywiście będą mogli poznać, kto wie, może nawet bardziej zainteresować się prawosławiem w Polsce, a może nawet przystąpić do prawosławia.
0: Mieliśmy na początku pytanie do prezesa Stowarzyszenia Orknet, później do prezesa Stowarzyszenia Białowieża. No to jeszcze musi być oczywiście pytanie do doradcy marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Co takiego w najbliższych dniach kulturowo będzie się działo w naszym województwie?
1: To jest bardzo trudny okres dla doradcy, który jest doradcą społecznym i który w wolnych chwilach teoretycznie może robić, bo dobrym przykładem jest na przykład 10 maja. I na tego 10 maja mam zaproszenie w 4 różne miejsca, w różnych częściach Polski na dodatek i trzeba to sobie jakoś pogodzić. Tak jak ja zawsze podkreślałem, w pewnym sensie funkcja doradcy to jest taki troszeczkę pomost pomiędzy marszałkiem a mniejszościami narodowymi. Głównie mniejszościami okazuje się jak na razie, przynajmniej tymi, z których się wywodzę, bo moje zadanie jest też takie, że jeżeli ktoś mnie zaprasza, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to staram się najpierw poznać je, zrozumieć, znaleźć rozwiązania, być może nawet nie angażujące samego marszałka, bo też trzeba mieć świadomość, że tych obowiązków, ilość spotkań, ilość zadań, które są na marszałku jest olbrzymia, więc jeżeli tylko mogę, to od razu rozmawiam z odpowiednimi departamentami. To udało mi się już w przeciągu tego roku bycia doradcą zrozumieć, gdzie, jak można i z kim porozmawiać. Są też sytuacje, kiedy ja widzę, że w jakiś sposób województwo może pomóc w różnego rodzaju działaniach, więc wychodzę też z taką inicjatywą i sam podpowiadam, co można jeszcze zrobić. Myślę, że troszeczkę też struktura się Departamentu do Spraw Mniejszości zmieniła i mam nadzieję, że w tym roku to jest takie dla mnie wyzwanie, żeby też zrobić jakieś takie robocze spotkania w terenie, żeby nie tylko ludzie musieli przyjeżdżać do urzędu, ale też osoby, które zajmują się współpracują z mniejszościami, mogły je lepiej poznać. I to też będzie dla mnie okazja, żeby też wyjść trochę szerzej i poznać lepiej mniejszość litewską, mniejszość żydowską, mniejszość tatarską. Te mniejszości, które, do których ja też jeszcze tak naprawdę mam słaby dostęp i słabą wiedzę i uważam, że jako doradca powinienem też im lepiej służyć.
0: Bardzo dziękuję za twój poświęcony czas i trzymamy kciuki za rozwój każdej z trzech twoich karier, jak również twojego życia prywatnego.
1: Dziękuję i nawzajem.
0: Wszystkiego dobrego. Chrystos Woskresie.
1: Woistinu Woskresie.
2: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Za nami audycja Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie, w której usłyszeliśmy rozmowę z Aleksandrem Wasylukiem o Ośrodku Bractwa w Białowieży oraz nowym albumie Kolory Prawosławia Czarnogóra. Kolejna audycja z tego cyklu już za tydzień o tej samej porze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w czwartym tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę 6 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego wielkiego męczennika Jerzego, męczenników Anatola i Protoleona, męczennicę królową Aleksandrę oraz mamy święto połowy okresu Pięćdziesiątnicy. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o paschalnej majowej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach oraz poświęceniu krzyży w Karakulach. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza na paschalną pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej. Tegoroczna pielgrzymka będzie już 47. paschalną pielgrzymką Młodzieży Prawosławnej. Odbędzie się na Świętej Górze Grabarce w dniach 15-17 maja 2026 roku. Będzie to wyjątkowy czas modlitwy, wspólnoty i duchowego umocnienia, a także dzielenia paschalnej radości. Zapisy oraz więcej szczegółowych informacji znajdują się w wydarzeniu na fanpage'u Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce na Facebooku oraz stronie internetowej www.bmp.cerkiew.pl. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. W żeńskim domu zakonnym świętej wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach zakończono kolejny etap prac w cerkwi świętej Katarzyny i męczenników podlaskich. W ostatnim czasie wykończono drewniane sufity w nowo powstającej świątyni. Kolejnym etapem prac jest wyposażenie wnętrza świątyni i zakup cerkiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku Monasterskiego Sklepiku Galilea. Dziesiątego maja w niedzielę w nowo budującej się cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach odbędzie się uroczyste poświęcenie krzyży. Krzyże zostaną umieszczone na cerkwi i będą wieńczyły kopuły wciąż budującej się świątyni. Nabożeństwo rozpocznie się już w najbliższą niedzielę 10 maja o godzinie 17 w cerkwi w Karakulach, a przewodniczyć mu będzie Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Serdecznie zapraszamy!

Minęła pierwsza godzina naszego dzisiejszego programu. Niebawem na naszej antenie usłyszą Państwo czytania żywotów świętych. O godzinie 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Jerzego. Po godzinie 19 usłyszymy wykład ojca Marka Ławreszuka, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku pod tytułem Rola kapłana w życiu cerkwi, a po godzinie 20 na naszej antenie audycja Anny Radziukiewicz pod tytułem Zachęcamy do pozostania z nami.

Mamy dzisiaj środę 6 maja i jest to czwarty tydzień po Wielkanocy. W dniu dzisiejszym wspominamy świętego wielkiego męczennika Jerzego, męczenników Anatola i Proteleona, męczennicę królową Aleksandrę oraz mamy święto połowy okresu Pięćdziesiątnicy. Teraz na naszej antenie usłyszą Państwo żywot świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy.

Wielki męczennik Jerzy Zwycięzca urodził się w Kapadocji w bogatej rodzinie. Jego ojciec Geroncjusz był Persem, a matka Polochronia pochodziła z Kapadocji. Będąc w wojsku, wyróżniał się wyjątkową mądrością, siłą i bohaterstwem. Wkrótce stał się też ulubieńcem cesarza Dioklecjana. Gdy święty usłyszał o krwawych prześladowaniach, jakimi poddawani byli chrześcijanie, zapałał miłością do Jezusa. Rozdał swe mienie ubogim, wypuścił na wolność wszystkich niewolników, a sam stanął przed cesarzem i potępił go. Otwarcie wyznał też swoją wiarę w Chrystusa, której nie wyrzekł się mimo namów i gruźb. Poddano go ciężkim torturom, według niektórych trwały one aż 7 lat, które zniósł z honorem. Rozwścieczony cesarz w 303 roku wydał rozkaz ścięcia Jerzego oraz cesarzowej Aleksandry, która również uwierzyła w Chrystusa. Relikwie świętego Jerzego Zwycięzcy znajdują się w Palestynie w mieście Lidda, a jego głowa spoczywa w Rzymie w świątyni mu poświęconej. Zarówno w Bizancjum, jak i innych krajach Europy szczególnie popularna była legenda opowiadająca o walce świętego Jerzego ze smokiem. Zgodnie z nią, niedaleko miejsca, gdzie pogrzebano świętego, w pobliżu Bejrutu, mieszkał i codziennie wychodził z jeziora straszny, pożerający ludzi wąż. Pewnego razu nieoczekiwanie pojawił się tam na białym koniu święty Jerzy, który znakiem krzyża i włócznią zabił gada i uwolnił uwięzioną przez potwora piękną córkę króla. Założyła ona smokowi jak naszyjnik swój pasek i doprowadziła do miasta, gdzie święty przebił bestię mieczem. Po tym wydarzeniu król ochrzcił się wraz z całym ludem. Początki tej legendy sięgają w literaturze IX wieku, a w ikonografii X-XI wieku. Za cierpienia, które zniósł święty oraz pomoc, jaką okazywał ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie, nawet po śmierci cerkiew nazywała Jerzego zwycięzcą.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Nil z Synaju. Z powodu dużej liczby owoców ignają się konary, a przy wielu cnotliwych czynach pokornieją myśli człowieka.

Dziś Cerkiew Prawosławna wspomina świętą męczennicę cesarzową Aleksandrę, a także jej sługi Apollosa, Izaakiusza i Kodrata. Święta Aleksandra żyła na przełomie III i IV wieku i była żoną cesarza Dioklecjana. Będąc świadkiem męczeństwa świętego Jerzego, została głęboko wstrząśnięta tym, z jakim męstwem święty sprzeciwił się tyranowi i dzięki łasce Bożej pozostał obojętny na najbardziej przerażające tortury, stanął przed cesarzem i spowodował nawrócenie mnóstwa pogan. Wtedy też ona sama wyznała Chrystusa jako prawdziwego Boga. Rozwścieczony Dioklecjan kazał zamknąć ją w więzieniu i ściąć razem ze świętym Jerzym. Dowiedziawszy się o tym, cesarzowa zaczęła się modlić i oddała duszę Bogu, zanim niegodziwi kaci przystąpili do egzekucji. Jej słudzy, Apollos, Izaakiusz i Kodrat, widząc, że ich pani wyrzekła się wszystkiego z miłości do Chrystusa, także nawrócili się na chrześcijaństwo. Stanęli przed cesarzem, oskarżając go o nieludzkie okrucieństwo. Wtedy władca kazał ich pochwycić, a następnego dnia rozkazał ściąć Kodrata. Dwaj jego towarzysze, pozostający w więzieniu w oczekiwaniu na wyrok, spędzili wiele dni bez pokarmu i napoju i tak odeszli do Boga.

0: Na antenie Radia Ortodoksja przyszła pora na codzienną lekturę. Dzisiaj usłyszą Państwo fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki autorstwa archimadryty Efrema Watopeckiego. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Wstęp. Następnego dnia udaliśmy się do monasteru Grigoriu, gdzie wyjawiłem mój smutek oraz związane z nim wydarzenia świętej pamięci starcowi Jerzemu, ówczesnemu przełożonemu tego klasztoru. Ten zaś rzekł mi: starzec Efrem ci to powiedział? To już po wszystkim. On nigdy nie mówi nic z przypadku. Zostaniesz mnichem. Na te słowa moje przygnębienie wzmożyło się jeszcze bardziej, gdyż świętej pamięci starzec Jerzy był znany ze swojej głębokiej duchowości. Kontynuując naszą pielgrzymkę, przybyliśmy do hilandarskiej celi Burazeri. Jeszcze wtedy celę tę zamieszkiwał wraz ze swymi uczniami starzec Haralampiusz, późniejszy igumen monasteru świętego Dionizego, duchowy brat Józefa Watopeckiego oraz świętego Efrema z Katunaki. Gdy opowiedziałem mu o wszystkim, starzec Haralampiusz odpowiedział mi wyraźnie: starzec Efrem ma dar widzenia przyszłości. Potwierdził to również świętej pamięci ojciec Joannicjusz, który później został mnichem w monasterze świętego Dionizego i wielokrotnie sprawował funkcję protepistata świętej góry. Jest to urzędnik posiadający pierwszeństwo spośród wszystkich członków świętej epistazji, naczelnego organu władz wykonawczych na świętej górze. Z mieszanymi uczuciami zachwytu, gdyż zdałem sobie sprawę, że dary Świętego Ducha zdobią cerkiew nawet dzisiaj, oraz smutku, gdyż byłem zupełnie niedoświadczony w głębszej wiedzy duchowej, wyruszyliśmy w dalszą pielgrzymkę do monasteru Filoteu. Igumenem był tam kolejny współbrat Józefa Watopeckiego, starzec Efrem, który następnie zamieszkał w Arizonie. Chodzi o starca Efrema z Filoteu, nazywanego także Efremem z Arizony. Nie mylić ze świętym Efremem z Katunaki. W dalszej części książki słowa starzec Efrem, bez dodatkowych określeń, zawsze będą odnosić się do tej postaci. Gdy przybyliśmy do monasteru, wielkie wrażenie zrobiły na mnie porządek, duchowe życie oraz upodobanie modlitwy, którymi natchnął on swoich mnichów. Były to początki odrodzenia monastycyzmu na świętej górze. Na terytorium Grecji podczas ostatnich stuleci prowadzono szereg działań militarnych. Za najważniejsze należy uznać wojny przed i po powstaniu w 1821 roku w celu wyzwolenia kraju spod tureckiej niewoli, dwie wojny światowe oraz następującą po nich wojnę domową. Wszystko to doprowadziło kraj do ruiny. W wyniku tych zewnętrznych trudności również Góra Athos cierpiała na katastrofalny deficyt mężczyzn oraz duchowy paraliż. Paradoksalnie, wraz z początkiem lat 70. XX wieku rozpoczął się szybki rozwój i monastyczne odrodzenie Świętej Góry zgodnie z opatrznością jej przełożonej, Najświętszej Bogu Rodzicy. Gdy rozmawiałem ze starcem Efremem, którego wszyscy darzyli wielkim szacunkiem, także i jemu opowiedziałem o wydarzeniach związanych ze świętym Efremem z Katunaki. On również potwierdził to samo. Opuszczając monaster Filoteu, zanim dotarliśmy do Karies, stolicy świętej góry, by stamtąd wyruszyć w podróż powrotną, zahaczyliśmy jeszcze o monaster Kutlu Musiu. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że w monasterze przybywa jeszcze jeden czcigodny starzec, mój późniejszy starzec Józef Watopecki. Spotkaliśmy się z nim. Zaszliśmy jednak w nieodpowiednim momencie. Odpoczywał. Najprawdopodobniej go obudziliśmy, jako że był wtedy po całonocnym czuwaniu. Miał w sobie jednak tak wiele duchowej gotowości, że zamiast przejąć się na nasz widok, ucieszył się. Siedzieliśmy pod jego celą przez jakąś godzinę, on zaś z entuzjazmem i zapałem rozmawiał z nami o duchowych sprawach i z wielką łatwością objaśniał nam trudne zagadnienia teologiczne. Kiedy później słyszeliśmy, że starzec Józef posiada dar teologii, mieliśmy już tego osobiste doświadczenie. Pewnego razu święty Efrem z Katunaki powiedział mi na ten temat: gdy Józef się otwiera, wychodzi z niego teologia. Ja nie jestem taki jak on. Święty Efrem opowiedział mi również o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce, gdy jako chory przybywał w szpitalu Nike w Atenach. Towarzyszył mu tam święty starzec Józef. W odwiedziny do świętego Efrema przyszło 5 koleżanek, które chciały poświęcić się Bogu. Ja, powiedział święty Efrem, poprosiłem Józefa, żeby z nimi porozmawiał. Powiedziałem mu: starcze, powiedz do nich parę słów, tobie to wychodzi. Przemówił do nich tak wspaniale, że wzniecił w nich pragnienie mniejszego życia. Tak wspaniale to powiedział, zachwycił i mnie, zapewniał święty Efrem z Katunaki. Opuszczając świętą górę, nie wiedziałem, że owo „jesteś z naszego rodu”, wypowiedziane przez świętego Efrema z Katunaki, odnosiło się bezpośrednio do duchowego rodu tych właśnie starców, których poznałem podczas mojej pierwszej wizyty na świętej górze. Wszyscy oni należeli do rodziny świętego Józefa Hezychasty, jak i również mojego późniejszego starca Józefa. Kiedy w 1987 roku przybyliśmy do Watopedii, spotkałem tam ojca Eudokima, spowiednika, który z radością powiedział do mnie: całe szczęście, że przyszliście do monasteru i klasztor ożył. Słyszałem o waszym bractwie od mojego wujka, Janisa Bicio, który chodził do starca Józefa Hezychasty. Patrząc na młodych wtedy jeszcze mnichów, Józefa, Efrema i Haralampiusza, zapytał starca Józefa Hezychasty. Wyrażenia „nasz starzec” oraz „starzec Józef” odnoszą się w tej książce zawsze do postaci Józefa Watopeckiego. Gdy mowa jest o świętym Józefie Hezychaście, obok imienia świętego podawany jest także jego przydomek – Hezychasta, ewentualnie starszy, w odróżnieniu od starca Józefa młodszego, to jest Watopeckiego. Do Józefa Watopeckiego odnosi się także najczęściej samo pisanie wielką literą słowo „starzec”, chyba że bezpośredni kontekst wyraźnie wskazuje na coś innego. Twoi są ci mnisi, starcze? Starzec uśmiechnął się wtedy, chwilę pomilczał, modląc się w ciszy, jakby był głęboko zamyślony, i w końcu powiedział: widzisz tych mniszków, Jani? Później napełnią świętą górę mnichami. Od 1975 roku wielokrotnie jeździłem na świętą górę, aż do 1978 roku, kiedy wróciłem na Cypr i zostałem wykładowcą w seminarium. W październiku tego samego roku ponownie spotkałem się w Atenach ze starcem Józefem, gdy za radą świętego Paisjusza udawał się na Cypr. Zbliżyłem się do niego wtedy jeszcze bardziej, choć wciąż nie myślałem, że zostanę mnichem i dołączę do grona jego uczniów. Na początku 1978 roku starzec Józef otrzymał od wiernych oraz biskupów Cypru wiele próśb, wskutek których myślał on o przybyciu i pozostaniu tam przynajmniej przez jakiś dłuższy czas. Podczas pielgrzymki do Bogu Rodzicy Stinos 15 sierpnia 1978 roku według nowego kalendarza, to znaczy kalendarza nowojuliańskiego, pokrywającego się obecnie z kalendarzem gregoriańskim, nasz starzec otrzymał jednak w trakcie modlitwy poznanie, iż doświadczy on wielkich pokus, jeśli zamieszka na Cyprze. Mimo tego wydarzenia nie chciał on nigdy podążać za własną opinią. Aby z pewnością odkryć wolę Bożą, zapytał o radę duchowych ojców ze Świętej Góry, jak i zresztą zawsze to czynił. W ten sposób, z pokorą i samozaparciem, nigdy nie pełnił własnej woli –

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu książki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego Starzec Józef Watopecki. Czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. A już teraz usłyszymy żywot świętego męczennika Feryna ze Starego Epiru.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Witalisa. Po wielu latach życia monastycznego w monasterze Abby Selida w Gazie święty Witalis przyszedł do Aleksandrii, żeby ratować upadłe kobiety. Pozostawiał sobie na pożywienie 10 część pieniędzy zarobionych własną pracą, a wieczorem przychodził do nierządnic i proponował którejś z nich swoje pieniądze, pod warunkiem, że tej nocy nie będzie oddawać się grzechom. Święty Witalis pozostawał wraz z kobietą do rana i modlił się o jej zbawienie, a odchodząc prosił, żeby nikomu nie opowiadała o tym, co zaszło. Doniesiono o tym mnichu, który gorszy ludzi chodząc do nierządnic, świętemu patriarsze Janowi Miłosiernemu, ale on nie podjął żadnych kroków przeciwko Witalisowi. Gdy święty Witalis zmarł, uleczony został pewien opętany i obok ciała świętego znaleziono tabliczkę, na której był napis: Mieszkańcy Aleksandrii, nie osądzajcie przed czasem, póki nie nastał dzień pański. Wtedy wiele kobiet, które porzuciły grzeszne życie i nawróciły się dzięki świętemu Witalisowi, opowiedziały o jego dobrych czynach, a miasto uczciło świętego wspaniałym pogrzebem.

0: Drodzy słuchacze, nadszedł czas na wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Święty Wielki Męczennik Jerzy urodził się w Kapadocji w bogatej rodzinie. Był żołnierzem, wyróżniał się mądrością i bohaterstwem. Słysząc o prześladowaniach chrześcijan, zapałał miłością do Chrystusa. Rozdał swój majątek i wypuścił wszystkich niewolników. Otwarcie wyznał swoją wiarę, w wyniku czego został poddany torturom i ścięto mu głowę. Relikwie świętego znajdują się w Palestynie w mieście Lidda, a jego głowa spoczywa w Rzymie, w świątyni poświęconej jego imieniu. Już teraz wysłuchajmy akafistu świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Główny Muczyciel, dyszasz się na cię ubistwo, strastocierczy Georgie, żażdasz się krowie twoje jako piesaczny, powелеваю распяти на колесі тела твоє і злейшим мукам предати. Ти же возмогаю, о Господе, с твердым упованием.

Czyny chwozdaje się święty wielkomu czynicze Georgie. Nie słowom to, czy umom, no żywym wsiego siebie w żertwu przyniesieniem, podrażaja bo rozpiatomu za nas nieporocznemu Agncu Chrystu, положил jesi duszu swoju za drugi swoja wolił. Тем же убашчи и недовольни есть мы к похвалению таковые твои доблести. Больше бо сия любви никто же имать, обаче благодарни суще, поем дивному во свете.

0: Radio Ortodoksja.
1: Wysłuchali Państwo akafistu do świętego wielkiego męczennika Jerzego, świętego, który poniósł męczeńską śmierć za miłość do Chrystusa. Już za chwilę usłyszą Państwo wykład o roli kapłana w cerkwi prawosławnej.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Antoni Wielki. W obecnych czasach Bóg nie posyła takich próg, jakie były kiedyś, dlatego że wie, iż teraz ludzie są słabi i nie wytrzymają ich.

0: Sakramenty Cerkwi Prawosławnej zostały ustanowione przez Chrystusa i są źródłem łaski Bożej. Jednym z nich jest sakrament kapłaństwa, w którym wyświęcony duchowny staje się doradcą w życiu duchowym, przybliża wiernym drogą prowadzącą do zbawienia i udziela sakramentów. Jego rola w życiu cerkwi jest niezwykle istotna, ale nie zawsze ją rozumiemy. Już teraz wysłuchajmy wykładu ojca Marka Ławryszuka, w którym przybliży nam on rolę kapłana w cerkwi prawosławnej.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Sława Jezusu Chrystu! Ja dziękuję za zaproszenie, po pierwsze, i rozpocznę od wytłumaczenia, dlaczego dzisiejszy temat brzmi tak, a nie inaczej. Oto widzicie młodego kapłana, który ma powiedzieć o roli kapłanów w cerkwi. Moim celem nie jest wskazanie jakichś niedostatków, czy też ocena jakichkolwiek zachowań, postępowań, tego, co być może ludzi najczęściej interesuje, jakiś plotek, a bardziej wskazanie tego, po jakich torach powinien podążać każdy z nas. Bo chociaż na spotkaniu zebrali się ludzie świeccy, to jednak każdy z nas, będąc w cerkwi, powinien znać miejsce, obowiązki i zadania zarówno człowieka świeckiego w cerkwi, jak też i kapłana. Bo często dzieje się tak, że pewne nieodpowiednie normy, które możemy zaobserwować w życiu na przykład parafii, nie wynikają ze złej woli tej czy innej strony, czy to kapłanów, czy ludzi świeckich, a może z niewłaściwych oczekiwań. Dam taki przykład, który chyba będzie dobrym wprowadzeniem. Ludzie często poszukują odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi na pytania różne. Do lekarza przychodzą, żeby spytać się, co mogę jeść, a czego nie, żeby mnie nie bolał brzuch. Mogą przychodzić do ludzi, którzy się zajmują magią i pytać ich o swoją przyszłość. Mogą przychodzić do kapłana i prosić o wskazówki w życiu duchowym, bądź o wyjaśnienie niejasności, które pojawiają się w ich życiu duchowym, w ich wierze. I po porady bardzo dużo ludzi się zgłasza. Bardzo dużo ludzi szuka pomocy, szuka wsparcia, szuka pośród swoich przyjaciół, szuka pośród autorytetów, które są naokoło niego, szuka również w miejscu, gdzie przychodzi modlić się i rozmawiać z Bogiem. Ale już w II wieku pojawiło się wśród teologów, wśród ojców cerkwi, pojawiła się taka opinia, że patrząc, czytając Pismo Święte, słuchając słów Chrystusa, my powinniśmy rozumieć jedno, że Bóg uczynił nas ludźmi wolnymi i Bóg w naszą wolność nie ingeruje. Zbawia nas nie na siłę, a zbawia nas poprzez to, że daje nam przykład w postaci Chrystusa, który otwiera nam drogę, który niszczy bramy i okowy piekła, które nas wcześniej pętały. Otwiera nam drogę, natomiast nie przepycha przez te drzwi. Otwiera i proponuje. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój. To są słowa zachęty, a nie nakazu. I dlatego ojcowie wskazują, że przewodnik duchowy, a takim powinien być właśnie kapłan, to jest jego jedna z nadrzędnych ról, przewodnik powinien być tym, który zachęca, nie tym, który nakazuje. Nie tym, który każe coś zrobić, a tym, który daje alternatywę, to znaczy mówi, co zdaniem cerkwi, co zdaniem Pisma Świętego człowiek powinien robić. My często do tego wskazującego charakteru kapłana nie mamy dystansu. I oto jeden ze współczesnych rosyjskich teologów mówi następująco. Kiedy przyjdzie się do cerkwi, kiedy posłucha się spraw, z jakimi ludzie przychodzą do kapłana, okazuje się, że nie jest on już na pewno jedynie przewodnikiem duchowym, a coraz częściej wydaje się, że w ogóle nie jest tym przewodnikiem duchowym. Dlaczego? Bo pytania, które zadają wierni dla kapłanów, nie są tak naprawdę związane z życiem duchowym. Przykład. Co zrobić? Mój syn, mąż pije. Przykład. Co zrobić? Nie mam pracy. Przykład. Co zrobić? Kończę studia. W którą stronę iść? Gdzie zamieszkać? Gdzie szukać żony, męża? Pytania, które ludzie zadają. Często już same te pytania sprawiają, że kapłan powoli wykracza poza swoją podstawową rolę. Chrystus w Ewangelii Mateusza są kończące słowa Chrystusa, gdzie mówi do swoich apostołów: idźcie i nauczajcie wszelkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idźcie i nauczajcie. I wyjaśnienie tych słów jest jeszcze bardziej konkretne. Idźcie i nauczajcie, ale nie o matematyce, nie o języku polskim. Nie nauczajcie kultury, nie nauczajcie filozofii, uczcie o Bogu. I takie jest zadanie kapłana od pierwszego wieku, od początku, od powołania apostołów przez Chrystusa. Misja nauczania i misja chrzczenia, którą tą misję chrzczenia, udzielania chrztu, my możemy rozwinąć następująco. To jest misja sprawowania nabożeństw. I teraz dalej wyjaśnię dzisiejszy temat, no bo jaka jest rola kapłana współcześnie? Można ten temat zakończyć bardzo szybko. Taka sama jest misja kapłana, jaka była w pierwszym wieku. Nic się nie zmieniło. Chrystus jest ten sam, zasady wiary są te same, nabożeństwa są te same, potrzeba modlitwy wśród ludzi jest to samo. I na dobrą sprawę, przykład, który dał Chrystus, skoro jest niezmienny, więc dalej go można stosować. Ale okazuje się, że współcześnie ludziom często to nie wystarcza. Wśród nas pojawiają się głosy, że cerkiew powinna zająć się edukacją naszych dzieci. Cerkiew powinna zająć się uduchowieniem. Cerkiew powinna się zająć, nie wiem, wprowadzaniem nas w życie modlitewne. A ponieważ nie widać zawsze jakichś pozytywnych efektów, pozytywnych rezultatów, pojawiają się dalsze głosy, że cerkiew powinna iść z duchem czasu i podchodzić nowymi ścieżkami do człowieka. Jeżeli głoszenie Słowa Bożego, które było standardowo u nas głoszone w cerkwi, nie wystarcza, to należy wejść między ludzi, należy działać pośród ludzi, organizować jakieś nowe formy spotkań. Jeżeli bractwa nie są już atrakcyjne, należy wychodzić i prowadzić misję, prowadzić ewangelizację w innych miejscach, przez inne formy. I pytanie, czy taka postawa jest słuszna, czy taka postawa jest nam potrzebna? Powodem, dla którego ja sam zacząłem zadawać sobie te pytanie, była książka, którą niedawno udało mi się przeczytać. Rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem o świętym starcu Paisiuszu. Otóż święty starzec Paisiusz miał wielu uczniów w życiu swoim duchowym. I jeden z jego uczniów to archimandryta Bazylii z monasteru Iweron na Atosie. I ten archimandryta Bazylii, wcześniej igumen monasteru Stawronikita, napisał paręnaście lat temu książkę. Książkę, która nosi tytuł Wchodnoje. Kapłan, kiedy wchodzi do cerkwi, czyta wchodnyje modlitwy. Modlitwy na wejście. Modlitwy przy wchodzeniu. Archimandryta napisał książkę, która jakby pozwala ludziom również wejść do cerkwi. Takie wprowadzenie w życie duchowe. Napisała to osoba, uczeń świętego Paisiusza, a przede wszystkim również sam igumen, mnich i współcześnie żyjący człowiek. I ukazuje w tej książce kroki, którymi człowiek musi podążyć do cerkwi, żeby być w tej cerkwi prawdziwie, żeby żyć w tej cerkwi prawdziwie, i jak również wskazuje na pewne zagrożenia, które można dzisiaj zauważyć. I pierwsza rzecz, o jakiej mówi, to, że jeśli patrzy się na cerkiew przez pryzmat tego, co w danej epoce ona powinna robić, co naszym zdaniem sprzyjałoby jej rozwojowi w danym określonym czasie, w danym określonym miejscu, to jest to błędna droga. Cerkiew niezmiennie powinna uczyć o Chrystusie. Jeżeli zajmuje się uzdrawianiem ludzi, zapominając o sferze duchowej, nie wypełnia do końca swojej roli. jeżeli zajmuje się życiem społecznym, czy to angażując się tylko i wyłącznie w cele charytatywne, czy tylko i wyłącznie w politykę, czy tylko i wyłącznie w jakieś relacje międzyludzkie, również nie wypełnia swojej roli. Cerkiew wypełnia swoją rolę tylko wtedy, kiedy jak najkrótszą drogą prowadzi nas do Chrystusa. I takie przykazanie otrzymali apostołowie. I takie przykazanie ci apostołowie przekazują kolejnym pokoleniom świętych ojców, biskupów, kapłanów, kleru, duchowieństwa. Ani założenia tego wszystkiego, ani formy nie powinny ulegać zmianie. I dalej, igumen ten wskazuje na następujące rzeczy, które pomogą nam odnaleźć tą idealną cerkiew w każdej epoce, w każdym miejscu. Wskazuje na następujące rzeczy. Na nauczanie o Bogu, na liturgię, czyli modlitwy, nabożeństwo, oraz na ikonografię, czyli na ikonę, która stanowi również dla nas źródło poznania Boga. Nabożeństwa, teologia i ikona. I te trzy rzeczy od wieków nieprzerwanie stoją w centrum naszej cerkwi. I te trzy elementy powinny stanowić środek, poprzez który kapłani działają na ludzi. Jeżeli którykolwiek z nich zostanie pominięty, zapomniany lub zlekceważony, misja nie ma prawa się powieść. Nie ma cerkwi, jeżeli nie mówimy o Bogu, jeżeli się zajmujemy ekologią, ekonomią i wszelkimi innymi naukami. To wszystko człowiek wierzący może robić. Sęk w tym, że zaczyna to być problemem, kiedy parafia jednoczy ludzi nie dlatego, żeby modlili się do Boga i żeby o nim myśleli i żeby przeżywali to, jak odpowiedzą za swoje życie na sądzie ostatecznym, ale zajmowali się kwestiami drugorzędnymi. Nie jest rolą kapłana, i tutaj właśnie dzisiejszego tematu już bardzo bezpośrednio dotykamy, animowanie parafii, to znaczy organizowanie wszelkich form zajęć, które zachęcą, przyciągną i zajmą czas dla ludzi. Jego zadanie jest inne. Przede wszystkim ma mówić o Bogu. I tutaj kolejny współczesny teolog, profesor Osipow, mówi o czymś takim. Profesor Osipow jest wykładowcą Duchownej Akademii w Moskwie i ze swoimi wykładami, spotkaniami przemierza całą Rosję, przemierza i świat. Przybywał również i u nas. I na jednym z takich spotkań ocenił, czym zajmują się duchowni na konferencjach. Ekologia Bałtyku, duchowość XXI wieku, prawosławie wobec wojny, prawosławie wobec eutanazji, prawosławie wobec aborcji, prawosławie wobec in vitro, prawosławie wobec wczesnych emerytur, górników. Wszystkim się zajmuje. A gdzie są tematy, które mówią o prawosławnej duchowości, o fundamencie, zasadach prawosławnej wiary? Nam się wydaje, tylko to jest bardzo mylne wrażenie, że my tych podstaw już tak dużo nabraliśmy, że nie są nam potrzebne. I wchodzimy coraz dalej i dalej i dalej. Zapominamy o tym, co jest na samym początku. Bo można doprowadzić do tego, że prawosławie obrośnie Talmudem, tomiszczami, zwojami ksiąg, które segregują nasze życie i na każdy temat odpowiedzą, tak jak żydowski Talmud. A możemy zobaczyć, że w jej centrum jest naprawdę niewiele słów, ale słów, które wypowiedział sam Chrystus i które zostały zapisane w Ewangelii. W porównaniu z całym bogactwem naszego dorobku, dorobku naszej cerkwi, dorobku naszych świętych ojców, te słowa Ewangelii naprawdę zajmują ułamek całej powierzchni. Ale to one są najważniejsze. I jeżeli zajmujemy się tym wszystkim, co leży na skraju, a nie zajmujemy się tym, co jest w centrum, to robimy błąd i błądzimy. I to jest pierwsze zadanie, które współczesny kapłan, szczególnie współczesny kapłan powinien czynić. Przypomnieć wszystkim to, że nasza cerkiew jest chrystocentryczna, koncentruje się wokół Chrystusa. Nie zajmuje się żyje wszędzie i ze wszystkimi, ale jej celem jest doprowadzenie człowieka do Chrystusa, żaden inny cel. Słowa Ewangelii, słowa, o których chyba zaczynamy zapominać, kiedy traktujemy cerkiew tylko jako to miejsce, gdzie przychodzę, kiedy jestem chory, z nadzieją, że Bóg mnie uzdrowi. Kto ciało swoje zyska, może stracić duszę, a kto życie swoje straci dla Chrystusa, ten uzyska życie wieczne. Te słowa też powinniśmy mieć w pamięci, bo my teraz nawet chorobę traktujemy jako coś, co jest karą Bożą. Podczas gdy, kiedy czytamy świętych ojców, czy słowa samego Chrystusa, okazuje się, że doczesna choroba, jedną z form próby chrześcijanina, tak? Natomiast ostateczną radość i ostateczne zdrowie człowiek może uzyskać tylko w wieku przyszłym, w wiecznym królestwie. Rola kapłana w tym świecie, gdzie bardzo dużo jest koncepcji, bardzo dużo filozofii, gdzie każdy wychodzi i ma swoje zdanie, jest taka, żeby nie wprowadzać jeszcze jednego, tym razem mojego zdania, tak? Tylko uczyć o tym, co mówi Chrystus. Uczyć o tym, co nam przekazał. Jeżeli dla naszego zbawienia potrzebne by było bardziej szczegółowe nauczanie, Chrystus by je nam pozostawił. Zostawił nam fundament, to, co jest nam niezbędne. Jeżeli ktoś zna fundament, na tym fundamencie może budować dalej swoją świadomość. Czytając dzieła ojców, słuchając, czytając ich żywotów, poznając ich trudy, ich starania o to, żeby osiągnąć zbawienie. Tak, ale jeżeli, znów ewangeliczna przypowieść, jeżeli bez fundamentów my zaczynamy budować swój dom i budujemy kolejne piętra i rozbudowujemy i staje się on coraz bardziej ozdobny i coraz bardziej szeroki, on się wreszcie zapadnie. Podstawą jest fundament. I ten fundament, i na tym fundamencie każdy z nas buduje swoje zbawienie. I również kapłan powinien budować zbawienie swoich wiernych. Pojawiają się teraz idee, które wskazują, że prawdziwe prawosławie jest tu, prawdziwe prawosławie jest tam. Te wszystkie rzeczy my powinniśmy przede wszystkim zestawiać z tym, co mówi sam Zbawiciel, sam Chrystus. To, co było od wieków głosem cerkwi. Naprawdę my żyjemy w błogosławionym miejscu, gdzie nie musimy się przejmować tym, czy monarchia jest systemem przez Boga ustanowionym, czy demokracja. Czy demokracja jest od szatana, czy monarchia jest święta i jedyna możliwa. Przecież połowa wiernych i duchownych w Rosji z tego powodu się dzieli i kłóci. Na tym się skupiają. Gdzie Chrystus? Gdzie sakramenty? Gdzie zbawienie? Gdzie życie przyszłe? Nieważne. Ważne, kto stoi na czele narodu. To jest problem, który bardzo łatwo wkracza w życie cerkwi. I rolą kapłana jest przeciwdziałanie. On nie może płynąć z takim prądem, lecz musi stanąć i powiedzieć stop. To nie jest droga, która prowadzi do zbawienia. I to jest pierwsza rzecz, której należy oczekiwać i o którą należy zabiegać u duchownego. Jeżeli ma mówić od siebie, będzie filozofem, a nie teologiem. Teolog nie mówi od siebie. Teolog mówi z tego doświadczenia, które na niego zsyła Zbawiciel, które na niego zsyła cerkiew. My nie mówimy od siebie, jeżeli spotykamy się tutaj z wami i każdy z nas nie ma własnej koncepcji na zbawienie, lecz wszyscy wierzymy w to zbawienie, które nam objawił Zbawiciel. Na tym się opieramy. I to powinno być dla nas najważniejsze. Tu nie ma mojego zdania, nie powinno być mojego zdania. Kolejna rzecz. Kapłan powinien być przewodnikiem, ale właśnie na tym się skupiać. Nie tłumaczyć dla człowieka, nie stawać się jego przewodnikiem, który bierze go na postronek i ciągnie i mówi, idź tu na studia, pracuj tam, zrób to w życiu. To jest wypaczenie czegoś, co pojawiło się w monastycyzmie, ale święty Ignacy Brańczaninow 150 lat temu napisał coś takiego. Nie jest ani rozsądne, ani dobre, kiedy kapłan na człowieka świeckiego zsyła coś, co nazywa posłuszaniem. Nie można rozciągać życia monasterskiego, mniszego na życie świeckie. Czym jest posłuszanie? Posłuszanie może występować jedynie w monastycyzmie, jedynie pomiędzy przewodnikiem duchowym, abbą, ojcem duchowym, a jego uczniem. I to jest całkowite podporządkowanie. I kiedy mnich przychodzi do takiego starca, do swojego duchownika, to on mu wskazuje drogę, którą ten ma iść i ten bez wahania nią idzie. Natomiast świecki człowiek nie ma takiego przewodnika, bo mieć nie może. Bo mnich spowiada się dla swojego duchownika codziennie. Nie spowiada się tylko z grzechów, ale również i spowiaduje pomysły, koncepcje, idee, myśli, które się w jego głowie narodziły. I taki duchownik, ojciec duchowy, ma pod sobą jednego, góra dwóch, tych, którzy są u niego w całkowitym posłuszeństwie. I on ich może prowadzić. A my cedujemy tak wielką odpowiedzialność na kapłana, którego spotykamy raz na kwartał, raz w miesiącu, który mało o naszym życiu wie. Baciuszka, co działać? I jeśli przewodnik poczuje głos i przekaże ten głos i ukierunkuje człowieka, to każdy mówi, o, już mam swojego duchownika, już mam tego, który daje mi posłuszanie. Święty Ignacy Brańczaninów mówi inaczej. Ty spowiadasz się przed Bogiem i Bóg, słuchając twojej spowiedzi i słuchając twojej rozmowy z kapłanem, daje ci odpuszczenie grzechów. Kapłan może ci pomóc w zdefiniowaniu pewnych grzechów, w stwierdzeniu, czy dana droga, którą podążałeś, a co do której masz wątpliwości, czy była dobra, czy nie. Natomiast recepty na życie nie powinien ci dawać. Powinien wskazywać to, co cerkiew mówi, co jest dobre. Jeżeli człowiek przychodzi i mówi, zabieram coś, co leży na stole i nie umiem tego nazwać, tak, to kapłan jest zobowiązany powiedzieć, że takie coś to jest kradzież i to jest grzech. I tego nie powinieneś robić. Wyjaśniać coś, czego człowiek nie pojmuje. Natomiast nie kierować. Jest takie stwierdzenie, które pojawiło się w rosyjskich monasterach, w słowiańskiej tradycji. Posłuszanie wyższe modlitwy i posta. I to posłuszanie wyższe modlitwy i posta dotyczy tylko i wyłącznie takiego posłuszania, gdzie mnich całkowicie w 100% jest podporządkowany dla swojego starca. Gdzie bez niego kroku z monasteru nie zrobi. Gdzie bez niego nie wykona żadnej pracy. Gdzie bez niego nie zaspokoi nawet swojego głodu, bo nie miał błogosławieństwa na spożycie posiłku. A my w takim posłuszaniu się nie znajdujemy. Więc nie możemy powiedzieć, że jeżeli kapłan obarczył nas jakimś zadaniem, to zadanie już zamienia i modlitwę, i post, i wszelkie inne nasze wysiłki duchowe. Nie ma takiej możliwości. Kapłan powinien być tym poradnikiem, tym przewodnikiem, który mówi, jak się zbawiać, a nie jak żyć. Tym, który mówi, co zrobić, żeby osiągnąć Królestwo Niebiańskie, a nie tym, który mówi, jak dobrze zainwestować pieniądze w tym miesiącu. My często zaczynamy obarczać problemami doczesnymi kapłana. Zwróćmy uwagę, z jakimi problemami my w ogóle przychodzimy do Boga. Jak mało w tych naszych problemach jest rzeczy, które wychodzą poza nasze miasto, naszą rodzinę, naszych bliskich, nasz stan zdrowia. Wszystko się koncentruje wokoło tego. I zadaniem kapłana w tym całym właśnie zatroskaniu o doczesność, tak jak te dwie niewiasty, Marta i Maria, które usługiwały dla Chrystusa, tak? Pieczeszy się i mówisz o mnozie. Jedino, że na potrzebę. Coś innego jest tobie na potrzebne. Coś innego jest najważniejsze w świecie. I to jest zadanie współczesnego kapłana, żeby wskazać na to, co jest najważniejsze. A żeby to ukazać, też nie trzeba tworzyć jakiejś nowej formy. Kolejna myśl, która wychodzi z książki igumena Bazylego Zatosu, jest taka, że żeby to wszystko osiągnąć, nie trzeba zapisywać się na studia, nie trzeba siedzieć z nosem w książkach. Trzeba po prostu żyć życiem cerkwi. Jakim życiem? Życiem liturgicznym przede wszystkim. W liturgii kryje się to wszystko. W liturgii, w której mamy możliwość uczestniczyć, kryje się to, ten chrystocentryzm, to, że my myślimy o zbawieniu. Współcześnie coraz częściej są nabożeństwa w języku polskim sprawowane w naszych cerkwiach. I opowiem wam historię o jednym sakramencie ślubu, gdzie młoda para po nabożeństwie, które było sprawowane częściowo w języku polskim, powiedziała, że bardzo pięknie, że bardzo dziękujemy. Wszystko zrozumieliśmy. Tylko nie możemy zrozumieć, dlaczego baciuszka modlił się o dobrą odpowiedź na strasznym sądzie dla nas i o dobry i spokojny koniec życia. W takim dniu jak ślub, my o śmierci naszej? No jakoś to nie możemy przyjąć. To się właśnie kryje w każdym naszym nabożeństwie. Jak chrzcimy małe dziecko, jak czytamy modlitwę ósmego dnia nad nowonarodzonym dzieckiem, to już się modlimy o jego śmierci. O śmierci jako o drodze do wieczności. Cerkiew nie jest dla nas na dzisiejszy dzień, na za tydzień, jest na zawsze, na wieczność. I na tej wieczności, na życiu człowieka w wieczności nam zależy. I dlatego i nad małym dzieckiem, które chrzcimy, mówimy, żeby miał długie i spokojne życie tu na ziemi, ale żeby i miał i spokojną śmierć jako przejście do wieczności i żeby dobrze odpowiedział na strasznym sądzie Bożym i znalazł swoje miejsce w gronie wybranych. No chyba o nic piękniejszego nie możemy się modlić. To jest coś najlepszego, co możemy dla każdego z nas życzyć. Ale okazuje się, że wykroczenie poza tą doczesność dla wielu staje się szokiem. Być może kiedy czytamy to po słowiańsku, po prostu ludzie tego nie rozumieją. Sęk w tym, jeżeli zaczniemy czytać po polsku, niektórych to wręcz obrusza. No jak w tak ładnym, tu panna młoda, biała suknia, tak kamery, aparaty, a wy tu o śmierci. I to jest świadectwo tego akurat, że my mało rozumiemy z nabożeństwa, że mało przeżywamy to wewnętrznie, że nie rozumiemy, ku czemu nas na przykład sakrament ślubu prowadzi. Ta para ewidentnie pomyliła błogosławieństwo na wspólne życie i sakrament, który prowadzi dwoje ludzi do zbawienia. Natomiast to też ukazuje, że każda nasza modlitwa, szczególnie sakramenty, są tymi rzeczami, które są w stanie wszystkiego nas nauczyć, jeżeli będziemy na to otwarci. I tutaj z pomocą przychodzą faktycznie święci ojcowie w tym momencie. Bo nasze nabożeństwa są piękne, ale i są trudne. Są przepełnione poezją, ale i często ta symbolika nie zawsze jest przez nas rozumiana. Nie zawsze słowa wszystkie zapadną w ucho, nie zawsze je zrozumiemy. A kiedy przeczytamy komentarze świętego Jana Chryzostoma, świętego Mikołaja Kabasilasa, innych świętych ojców, które wyjaśniają, po co się tak modlimy, po co kapłan podnosi kielich i diskos w czasie liturgii, po co śpiewamy Wieruję, po co kłaniamy się innym ludziom przed przystąpieniem do Eucharystii. Jeżeli to wszystko zaczyna być dla nas zrozumiałe, to wtedy naprawdę poznajemy to, czego Chrystus chciał nas nauczyć. To, co pozostaje nam w Ewangelii. Albowiem w liturgii nie ma niczego, co wykraczałoby poza tą ewangeliczną naukę. Przede wszystkim mamy czuć się wspólnotą. I liturgia najlepiej to pokazuje. W Kościele katolickim liturgię, każdy ksiądz jest zobowiązany do sprawowania codziennie mszy. I o 7 do kaplicy przychodzi jeden ksiądz, do 7:30 sprawuje mszę za siebie. O 7:30 przychodzi następny i sprawuje mszę za siebie. O 8 przychodzi następny. Często tak się zdarza. W naszej cerkwi jest to nie do pomyślenia. Podstawą liturgii w naszej cerkwi, podstawą, która pozwala na sprawowanie, jest słowo, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich, mówi Chrystus. I liturgii u nas nie można sprawować dla siebie samego, nigdy. Jeżeli jest kapłan i nikt nie przyjdzie do cerkwi, on nie może sprawować liturgii. Liturgia jest ważna wtedy, kiedy się gromadzą ludzie. Dlaczego? Bo tylko między dwojgiem albo trojgiem można się zjednoczyć, a liturgia polega na jednoczeniu. I to nie jest jakaś unia. Spotkajmy się, zjednoczmy się, będzie nam w życiu raźniej. Nie, my nie mamy się jednoczyć tylko ze sobą. Mamy się jednoczyć i ze sobą tu na ziemi, i z Bogiem tam na górze. I to jest prawdziwe pojmowanie liturgii. I jeżeli dobrze rozumiemy, bo to jest podstawa też nauczania Chrystusa, bądźcie jak i ja. A jaki był Chrystus? Chrystus był jednym z Trójcy, który za aprobatą, tak, była zgoda całej Trójcy, stępuje na ziemię i z woli Ojca zostaje ukrzyżowany. I czytamy w Wielki Czwartek jego modlitwę w ogrodzie Getsemani. Boże, jeżeli jest możliwe, niech odejdzie ten kielich ode mnie. Jest wahanie, jest obawa, jest lęk, ale poddaje się dobrowolnie woli Ojca. jest zgodność Świętej Trójcy. I cerkiew, my, bracia i siostry, powinniśmy wyglądać dokładnie tak samo w trakcie liturgii. My mamy być zgodni, że każdemu z nas ta Boża pomoc jest potrzebna i wszyscy jesteśmy tymi, którzy błądzą i szukają drogi do Królestwa. I jest Chrystus, który może nas poprowadzić i idziemy tam razem. Druh druga tego ty nosicie, tak? I to się realizuje w czasie liturgii. W ideale. Bo w praktyce? W praktyce ja przychodzę, modlę się za siebie, za swoich bliskich, na tym się koncentruję, przeżywam swoje problemy, a moja rozmowa z Bogiem koncentruje się właśnie na tym, co ja widzę, na moim życiu, na życiu moich bliskich. Nie koncentrujemy się na wspólnocie, na tym, żeby stanowić jedność. Jeżeli liturgia jest dobrze rozumiana, jeżeli liturgia jest rozumiana jako jednoczenie się nas wszystkich, grzeszników, razem ze świętymi, razem z Bogu Rodzicą i razem z Chrystusem w jedną całość, to wtedy cel liturgiczny jest zrealizowany. W jaki sposób to trzeba realizować? Cel kapłana również pojawił się teraz, chyba został podkreślony znów przez mnichów z Atosu, którzy ostatnimi laty w jednym z monasterów zdecydowali, że bracia, którzy do tej pory raz na 2 miesiące musieli przystępować do spowiedzi i co 2 tygodnie musieli przystępować do Eucharystii, będą przystępować do Eucharystii co 2 dzień. Dlaczego? Pojawiła się taka myśl, sami mnisi odpowiadają na to w ten sposób. Musimy przystępować do pryczastia co 2 dzień. Dlaczego? Bo inaczej nas biesy zjedzą, bo inaczej nas opętają złe moce, bo inaczej nie będziemy w stanie żyć duchowo tak, jak powinniśmy żyć. To mówią mnisi z Atosu, to nie mówią ludzie, którzy żyją w mieście, to nie mówią ludzie, którzy żyją życiem świeckim, to nie mówią ludzie, którzy są zajęci 1000 spraw, ale to są ludzie, którzy poświęcili już swoje życie, którzy powiedzieli nie dla tego świata i odeszli tam, gdzie ten świat jeszcze nie ma dostępu, tak? I oni widzą potrzebę tego, żeby w tym życiu liturgicznym uczestniczyć, że to jest jedyne wyjście dla nich, jedyne lekarstwo, które może ugasić ich problemy. Jeżeli oni mają takie problemy, to co mówić o nas? To jest pewna wskazówka, która pokazuje, że to życie jest oczekiwane. I dobrze jest, żeby zrozumieć, że rolą kapłana jest właśnie zachęta przede wszystkim do życia tym życiem. Można mówić o innych rzeczach, ale na tym trzeba się skoncentrować. I cerkiew, w której nie ma liturgii, nie prowadzi nas do Boga. Cerkiew, w której liturgia jest od wielkiego dzwonu, nie spełnia swojej funkcji. Parafia, w której nie zachęca się, nie przypomina się do znudzenia o tym, że to jest fundament naszej wiary, do niczego innego nie doprowadzi. Zwróćcie uwagę, Zachód, epoki się zmieniają. Zainteresowań, mistycyzm, stygmaty, oświecenie, edukacja, elokwencja, no różne rzeczy, tak epokami. Tam się pojawiają, które zachwycają w Kościele, zachwycają ludzi. Misyjność i już na misyjność stawiamy, już co drugi ksiądz musi pojechać na misję, żeby wypełnić tą akurat współczesną, aktualną potrzebę Kościoła. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, u nas. Podstawą dla naszej wiary jest to, co przekazują nam apostołowie. Pijcie, jedzcie, uczniowie Chrystusa, którzy Jego przykazanie przestrzegali. Później po nich pojawiają się wielcy święci ojcowie, Bazyli, święty Jan Chryzostom, tak? Oni co mówią? Znów mówią po wiekach to samo. Skupcie się na liturgii. Kto nie przychodzi, kto nie spożywa, ten nie ma życia wiecznego. To nie jest życie prawdziwe. To nie prowadzi do wieczności. Żyjcie liturgicznie, żyjcie jak wspólnota, bądźcie jednym ciałem. Mija parę wieków, mija zagrożenie ze strony islamu, ze strony innych podbojów i znów, nawet w epoce tych wielkich problemów, walki z ikonami, ikonoklazmu, pojawiają się ojcowie, którzy mówią, to wszystko jest na 2., 3., 4. miejscu. Czy Turcy dominują w Jerozolimie, czy podbiją Konstantynopol, to wszystko jest na 2., 3. miejscu. Ważne jest to, że my żyjemy we wspólnocie eucharystycznej. To jest ważne. Zwróćcie uwagę, że to nie wschód wymyślił krucjaty, żeby odbić z rąk niewiernych święte miejsce. Dla nas nawet utrata świętego miejsca nie była na tyle istotna, żeby rzucić cerkwię, rzucić Eucharystię, rzucić wszystko i udawać się w wielką krucjatę. Nie jest to rolą cerkwi. Później mijają epoki. Wydaje się, że ostatni ojcowie cerkwi już odchodzą i ostatni, których cerkiew nazywa tą nazwą ojcowie cerkwi, święci ojcowie, Grzegorz Palamas w XIV wieku, Mikołaj Kabasilas, święty Symeon z Tesalonik w XV wieku. Na czym oni się skupiają? Zobaczcie, co oni napisali. Traktat o boskiej liturgii, komentarz na boską liturgię, wyjaśnienie boskiej liturgii. Liturgia jest centrum naszego życia. Później mijają kolejne czasy, epoki, wschód, zachód, dzielimy, coraz większa jest granica między nami. Na zachodzie przeżywane są swoje problemy. My mamy swoje i znów pojawiają się u nas, nawet w tych takich czasach, wydaje się, ciemnych i ponurych, pojawiają się ludzie, którzy skupiają się na tym, co jest najważniejsze. Pojawia się w Rosji Aleksiej Chomiaków, który mówi o który pozostawił nam dzieło Cerkiew od dna i który mówi, że cerkiew to nie instytucja, cerkiew to nie stowarzyszenie, cerkiew to bogoludzki organizm, Chrystus jest jego głową, a my jesteśmy jego ciałem, ale tylko wtedy, kiedy my faktycznie spożywamy ciało Chrystusa. Przez wszystkie epoki można tak przejść i prawosławną Słowiańszczyznę, prawosławną Rosję, i prawosławną Grecję, i prawosławną Aleksandrię, Egipt, Syrię. Wszędzie tam do znudzenia powtarza się ten sam aspekt. Cerkiew żyje, jak żyją ludzie liturgicznie. Cerkiew żyje wtedy, nie kiedy ludzie studiują teologię, nie kiedy piszą ikony, a zapominają o życiu liturgicznym, lecz kiedy to życie liturgiczne jest w nas żywe. I teraz, szczególnie w dzisiejszych czasach, to jest rola kapłana, żeby pokazać, że obowiązkiem chrześcijanina, jeżeli pragnie być chrześcijaninem, jeżeli pragnie rozwijać się, jest to, żeby był w tej cerkwi liturgicznej. I ostatnia rzecz, to zadanie, które wynika ze słów Chrystusa, w których scharakteryzował samego siebie. As mi jest pasterz dobry. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. A najemnik, jak najemnik, nie radzi to owcach, nie troszczy się o owce. Tak? Te słowa Chrystusa również wskazują niezmienną, ale i również współcześnie ważną rolę kapłana, rolę duchownego. To jest obronę, bycie pasterzem, nie najemnikiem. I spełnienie tych takich fundamentalnych zasad już wykracza poza możliwości żywego człowieka. Już stanowi ideał, poprzeczkę, która jest tak wysoko podniesiona, że naprawdę nie jest naszym zadaniem i nie powinno być naszym zadaniem dokładanie tam kolejnych kamyczków, żeby to było jeszcze wyższe i jeszcze bardziej skomplikowane. To są rzeczy, których my powinniśmy oczekiwać od kapłana, żeby uczył nas tego, nie co popadnie, tylko uczył tego, co mówi Chrystus, żeby przewodniczył naszemu życiu liturgicznemu, żeby wciągał w nas, nasze dzieci, naszych bliskich w nie i żeby się po prostu po ludzku troszczył i interesował. I to są te zadania, które wynikają z nauczania cerkwi. Wszystko inne może być pożyteczne, ale może być również tym takim bagażem, który niepotrzebnie nas obciąża i który sprawia, że zamiast iść prosto, zaczynamy skręcać pod ciężarem. Albo zatrzymywać się. Dlatego my czasami wydaje nam się, że wszystko byłoby lepiej, jeżeli byśmy mieli w cerkwi nowe formy, nowe sposoby dotarcia do młodzieży, nowe metody pracy z dziećmi, nowe cele. Cele u nas niezmienne, metody sprawdzone, tylko wymagają one wszystkie, żeby były zakończone sukcesem. Wymagają zaangażowania. Sytuacja teraz wygląda tak, że rodzice wysyłają dzieci do szkoły i oczekują, że szkoła nauczy ich myśleć, czytać, pisać, rysować, ale nauczy ich i modlitwy. Coś, co kiedyś rodzice w domu stawiali sobie za podstawę. Nauczenie dziecka życia duchowego, tak? Pierwszym krokiem, pierwszym przewodnikiem nie był baciuszka na lekcji religii, bo była mama i tata w domu. Teraz dzieci przychodzą z kompletną nieznajomością, nieświadomością, a rodzic z kompletną obojętnością mówi, że przecież to jest rola katechetów, księży, parafii, szkoły. Zrzucamy odpowiedzialność z siebie, a później dziwimy się, kiedy mamy takie, a nie inne owoce. Zrzucamy odpowiedzialność za decydowanie o naszym losie. Zrzucamy to na los duchowników, ojców duchownych. Zrzucamy to na wychowanie, które nam dano. Każdy z nas jest osobą myślącą. I nikogo z nas, to też są słowa Abby Izaaka Syrina, świętego Izaaka Syryjczyka. Bóg nikogo na siłę nie zbawi i Bóg nikogo na siłę nie osądzi. To są bardzo głębokie słowa, bo i osąd na siłę byłby zniewoleniem, ale również i zbawienie na siłę byłoby zniewoleniem człowieka. Bóg szanuje naszą wolę i to, gdzie my się znajdziemy, po której stronie, w królestwie wiecznym czy w królestwie bezbożnym, potępionych, zależy od tego, jakie kroki my podejmujemy z własnej woli, z wolnej woli. I nie można zamieniać chrześcijaństwa w islam, gdzie kapłan wydaje decyzję, a ludzie posłusznie tą decyzję wypełniają. Mają zginąć za Allaha, idą, giną za Allaha, bo tak im powiedziałem. Chrześcijanin powinien, i to się tyczy zarówno laikatu, jak i duchowieństwa, powinien brać odpowiedzialność przede wszystkim za swoje decyzje, za samego siebie. I dlatego tak wielkie znaczenie w naszej cerkwi miało zawsze pokajanie, bo to człowiek podejmuje decyzję i człowiek za te decyzje odpowiada przed Bogiem. A teraz coraz częściej my nawet nie czujemy potrzeby pokajania. Dlaczego? Bo tak nam powiedzieli, tak my zrobiliśmy. To jest niebezpieczeństwo. Parafianie też wychowują duchownych. Jeżeli 100 osób, 102 osoby, 200 osób będzie przychodzić i pytać się, co zrobić tego i tego dnia, co oglądać w telewizji, co czytać, jak żyć, jak dzieci wychowywać, gdzie je wysłać do szkoły, to i kapłan wreszcie poczuje, że ma głos od Boga. I to jest niebezpieczeństwo, albowiem on to będzie wykorzystywał wobec nas. Także bracia i siostry, pamiętam jeden z wyjazdów do monasteru w Puczaju, kiedy w Wielkim Poście, w dniu, kiedy nie była sprawowana liturgia, masy wiernych przystępowały do spowiedzi. I cała cerkiew, w zasadzie już nie było nabożeństwo postne się skończyło i w całej cerkwi było słychać tylko rozmowy spowiadających się. Cichsze, głośniejsze. Ja byłem świadkiem tego, kiedy przechodząc przez cerkiew, niechcący, ale słyszałem kolejnych duchownych, którzy wypowiadali swoje pouczenia do spowiadających się. I słyszałem ciągle ten sam motyw. Mięć telewizora i pokłończyki, i pokłończyki, i pokłończyki. Mięć telewizora i pokłończyki, i pokłończyki, i pokłończyki. Mięć telewizora i pokłończyki. To nie jest wynik, bo to nie jest pouczenie tylko. Brakuje czegoś, brakuje dania nadziei, brakuje jakiegoś ukierunkowania na dobro, na czynienie dobra. Bo to, że ja mniej telewizora oglądam w poście, to pewnie, że dobre. Tylko to mnie w ogóle do zbawienia nie przybliża. Bo niektórzy ludzie i telewizora w życiu nie mieli, a i tak niezbyt świętym życiem żyli i dobra nie czynili w świecie, tak? I nawet ci, co pokłony bili i co mieli postawy ascetyczne, również nie każdy z nich swoim życiem świadczył o tym, że ta świętość jest w nim. Brakuje dobrego słowa, tak jak Chrystus do swoich apostołów nie traktował ich jak sług, nie traktował ich jako niewolników, tylko mówił, wy dla mnie nie słudzy, wy dla mnie bracia. I tak samo, te same relacje powinny być zachowane również w parafiach, również w naszych wspólnotach. Kapłan powinien być jak ten, być tym, który w swoich braciach właśnie widzi braci, a nie sługi. I dlatego nie rozkazuje, a daje przykład. Nie rozkazuje, a sugeruje. Nie rozkazuje, a pokazuje jakąś drogę. Takie przemyślenia, wydaje mi się, że przydają się nam w życiu, żeby nie oczekiwać może zbyt wiele od innych, a więcej oczekiwać od siebie, żeby mobilizować bardziej siebie do działania. My jesteśmy tymi, którzy odpowiedzą na strasznym sądzie za to, co zrobiliśmy. Nie moi nauczyciele, nie moi wychowawcy, nie moi rodzice za to odpowiedzą, tak? Tylko ja. Więc tą odpowiedzialność trzeba w sobie rozwijać i nie trzeba jej zagłuszać, bo każdy z nas ją ma. Każdy czuje wyrzuty sumienia, kiedy zrobi coś głupiego. Kiedy zrobi coś, z czym się nie zgadza. A od kapłana my powinniśmy oczekiwać przede wszystkim tego, że nie będzie nam pokazywał pięknych krajobrazów, że nie będzie nam pokazywał wszystkiego tego, co jest na granicy, lecz pokaże to, co jest w centrum, że pokaże nam Chrystusa, że pokaże nam, jak się modlić, że pokaże nam, jak czytać Pismo Święte, że pokaże nam, jak rozumieć liturgię. I nie trzeba nam nowych form, nie trzeba nam rewolucjonizować nabożeństwa. On jest takie piękne i takie mądre i takie głębokie, że człowiek się nie znajdzie, który lepiej nam wszystko przekaże i lepiej nas ukierunkuje niż liturgia, którą my mamy w cerkwi. Katolicy próbowali, zreformowali liturgię raz, reforma trydencka, zreformowali drugi raz, reforma Soboru Watykańskiego. I co? I okazuje się, że ta liturgia nie prowadzi ich lepiej do Boga, nie prowadzi ich prostszą drogą, wręcz przeciwnie. Że te zmiany nie wywołały oczekiwanych przez nich rezultatów. Mówiono, że nabożeństwo jest za długie, skrócili. Mówiono, że kapłan stoi tyłem do ludzi, obrócili. Mówili, że nabożeństwo jest niezrozumiałe, przetłumaczyli. Efekt końcowy? Nie naszą rolą jest ich oceniać, tak? My tylko naszą rolą jest wyciągnąć wniosek. Mamy nabożeństwa nasze, mamy naszą tradycję, mamy nasz autorytet, mamy nasze życie liturgiczne. Zanim je ocenimy, uszanujmy je i poznajmy je, tak? Żebyśmy nie byli zdziwieni, że na liturgii, na chrzcie, na sakramencie ślubu my się modlimy o dobry koniec życia i o spokojny, straszny sąd. Bo to jest coś naturalne. To jest coś, czym cerkiew zawsze żyła i będzie żyła. I tego nigdy nie wyruguje z naszej modlitwy, z tego, co jest celem naszego życia. Ja może tyle, a też chciałbym już teraz zachęcić i zainteresować właśnie słowami, które napisał ten archimandryt.

0: polecam przeczytać. Naprawdę zamiast skupiać się na rzeczach drugorzędnych, trzeciorzędnych, prostymi słowami i w takim przepełnionym miłości sposób pokazuje nam, co tak naprawdę jest nam w życiu potrzebne i co tak naprawdę jest w naszym życiu, czy to w XXI wieku, w Unii Europejskiej, czy gdziekolwiek indziej, tak naprawdę ważne. Także do tego zachęcam. I też tutaj, tak żeby skończyć i powiedzieć o jednej takiej roli ważnej, to której nam brakuje i z którą chyba coś należy zrobić, to jest to, że rolą kapłana jest też wskazywanie, co jest dobre, a co złe naokoło nas, w sferze wiary. Co prowadzi ku dobremu, co prowadzi krótką drogą, a co prowadzi na manowce. I wiem, że rosyjska cerkiew obecnie w obliczu setek, tysięcy książek, które pojawiają się w cerkiewnych ławkach, które pojawiają się w monasterach, które są w sprzedaży, powołała, i które każda z tych książek ma błogosławieństwo jakiegoś biskupa, powołała taką grupę, komisję ludzi, którzy rekomendują pewne rzeczy, o pewnych rzeczach przestrzegają. Bo też nie powinniśmy mieć złudzeń, że wśród wartościowej, pięknej i pełnej tego ewangelicznego bogactwa literatury cyrkiewnej współcześnie pojawia się bardzo dużo takich pseudocyrkiewnych książek, które są oprawione w cyrkiewne tytuły, w cyrkiewne nazwy pisane przez igumenów, archimadrytów, świętych starców, a które są przepełnione na przykład ezoteryką, magią, które są przepełnione zabobonami, które ukierunkowują człowieka nie tam, gdzie trzeba. I to też o tym współcześnie się mówi, że właśnie jedną z takich ról, które kapłan powinien robić, nawet rola, którą wierni powinni wymóc na swoim kapłanie, na tym, który wraz z nimi się modli, to jest to, żeby pilnował jakości i treści tych książek, które są sprzedawane w jego parafii. Żeby nie okazało się tak, że w cerkwi mówi się jedno, uczy się o jednym, natomiast przy wejściu do cerkwi sprzedaje się książki, w których brzmi coś zupełnie innego. I to jest już jak najbardziej takie realne i przyziemne ostrzeżenie, które jednak wydaje mi się, że też należy dzisiejszego dnia powiedzieć. Rosjanie mają coś takiego i każdy duchowny może gdzieś zajrzeć, to jest dostępne chyba w internecie, gdzie pojawiają się jakieś nowe książki i pojawia się pewna opinia, komentarz, który wskazuje, czy książka nie zawiera błędów, czy nie jest zbyt skomplikowana lub czy nie zawiera jakichś przekłamań celowych bądź przypadkowych. U nas jakoś nie ma czegoś takiego i coraz bardziej się jednak okazuje, że byłoby to dla nas potrzebne, bo chociaż prawosławnych w Polsce jest mało, to jednak dostęp do literatury jest już przeogromny. Tak? Jest internet, są wydawnictwa, są drukarnie, tych książek jest naprawdę dużo i też, żeby znaleźć wartościową książkę, albo samemu trzeba dosyć wnikliwie ją przejrzeć, albo spytać się też o zasięgnąć opinii jednego czy drugiego duchownego, tak żeby, jeżeli już człowiek coś czyta, żeby to było dla niego na pożytek. I dobra taka zasada to jest przede wszystkim unikanie chwytliwych jakichś tytułów, które pokażą nam współczesne cuda czy współczesną drogę życia, a bardziej skupienie się na tych autorach, którzy mają u nas nie tylko autorytet pisarza, ale przede wszystkim świętego. I znacznie lepiej jest przeczytać książkę, którą napisał święty Bazylii Wielki, czy święty Efrem Syryjczyk, czy święty Jan Chryzostom, niż współczesne książki, które opisują jak spasaca, jak żyć Sowiety i w zasadzie czytając je nie wiemy, kto za nimi stoi, nie wiemy, kto jest ich autorem, nie znamy owoców jego życia.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Za nami wykład ojca Marka Ławreszuka pod tytułem Rola kapłana w cerkwi prawosławnej. Za chwilę usłyszymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Izaak Syryjczyk. Dopóki występek jest jeszcze mały i niedojrzały, wykorzeń go, zanim wypuści gałęzie i zacznie dojrzewać.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w czwartym tygodniu po Wielkanocy. Mamy dzisiaj środę 6 maja. W sposób szczególny Cerkiew Prawosławna wspomina dzisiaj świętego wielkiego męczennika Jerzego, męczenników Anatola i Protoleona, męczennicę królową Aleksandrę oraz mamy święto połowy okresu Pięćdziesiątnicy. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o paschalnej majowej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, kolejnym etapie prac w monasterze w Zaleszanach oraz poświęceniu krzyży w Karakulach. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza na paschalną pielgrzymkę Młodzieży Prawosławnej. Tegoroczna pielgrzymka będzie już 47. paschalną pielgrzymką Młodzieży Prawosławnej, odbędzie się na Świętej Górze Grabarce w dniach 15-17 maja 2026 roku. Będzie to wyjątkowy czas modlitwy, wspólnoty i duchowego umocnienia, a także dzielenia paschalnej radości. Zapisy oraz więcej szczegółowych informacji znajdują się w wydarzeniu na fanpage'u Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce na Facebooku oraz stronie internetowej www.bmp.cerkiew.pl. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. W żeńskim domu zakonnym świętej wielkiej męczennicy Katarzyny w Zaleszanach zakończono kolejny etap prac w cerkwi świętej Katarzyny i męczenników podlaskich. W ostatnim czasie wykończono drewniane sufity w nowo powstającej świątyni. Kolejnym etapem prac jest wyposażenie wnętrza świątyni i zakup cerkiewnych mebli. Siostry proszą o wsparcie tego dobrego dzieła, a więcej informacji oraz zdjęcia z postępu prac i planowanych kolejnych etapów można uzyskać na stronie internetowej www.zaleszanymonaster.pl oraz na Facebooku monasterskiego sklepiku Galilea. Dziesiątego maja w niedzielę w nowo budującej się cerkwi pod wezwaniem ikony Matki Bożej Życiodajne Źródło w Karakulach odbędzie się uroczyste poświęcenie krzyży. Krzyże zostaną umieszczone na cerkwi i będą wieńczyły kopuły wciąż budującej się świątyni. Nabożeństwo rozpocznie się już w najbliższą niedzielę 10 maja o godzinie 17 w cerkwi w Karakulach, a przewodniczyć mu będzie Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Serdecznie zapraszamy!

0: Cykl audycji pod tytułem to autorski program Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego, w którym możemy usłyszeć o pozycjach czytelniczych, na które warto zwrócić uwagę, a jednocześnie książki te są często związane z prawosławiem. Już teraz na naszej antenie zapraszamy do wysłuchania audycji Anny Radziukiewicz pod tytułem.
1: Radio Ortodoksja.
2: Dzisiaj opowiem o książce niezwykłej. Tę książkę napisał święty o świętym, syn o ojcu. I w dodatku na początku XIII wieku. I jeszcze powiem, że w języku narodowym, ani w Grece, ani w łacinie, które wtedy wręcz obowiązywały w piśmiennictwie. Wiem, że ciekawość wzrasta. Wyjaśniam. Syn to Sawa, a ojciec to Symeon. I to są ich mniejsze imiona. Sawa, serbski, żył około 60 lat do 1235 roku i mniejsze postrzeżenie i imię przyjął w młodości na Atosie, a Symeon dożył 86 lat i odszedł około 1200 roku i przyjął postrzeżenie także na Atosie, ale przebywał tam tylko 3 lata. Ojciec poszedł śladami syna, zrzekł się tronu i wstąpił do monasteru. Jak brzmiały ich świeckie imiona? Syn to Rastko. Po rosyjsku powiedzielibyśmy Rościsław. Ojciec to Stefan. Stefan Nemanja. I wszystko staje się jasne, bo to serbski ród, najpierw książęce, potem królewskie, stojący u początków kształtowania się serbskiej państwowości i jednocześnie serbskiej autokefalicznej cerkwi. To przy Stefanie doszło do uznania przez Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie niezależności Serbii w 1190 roku. Stefan Nemanja poszerzał swoje państwo, opierając się o długie i piękne wybrzeże Adriatyku, które w końcu XX wieku daleko odsunięto od tego państwa. Wiele budował, tworzył państwowość. Dlaczego więc wracam do średniowiecznej Serbii? Otóż przeczytałam książkę Żywot świętego Symeona, której autorem jest święty Sawa, czyli literaturę średniowieczną. Dziś dzięki świetnemu przekładowi profesora Aleksandra Naumowa przyswojoną polskojęzycznemu czytelnikowi. Rzecz wydał monaster Studenica, czyli założony przez króla Stefana Nemanję. Inaczej świętego Symeona serbskiego. Monaster ten leży niedaleko Kosowa i jak dowiaduje się od profesora Naumowa, ma ambicje, by przełożyć i wydać ten żywot gdzieś w 20 językach. Wydał już we francuskim, niemieckim, włoskim, chińskim i ostatnio polskim. Projekt ma po prostu zapoznać międzynarodową społeczność ze szczytowymi osiągnięciami serbskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Dodam, że to jest doskonały sposób promocji serbskiej duchowości, kultury i państwowości. Założycielska dynastia Nemanjiczów wydaje na samym początku dwóch świętych, ojca i syna, kanonizowanych zaraz po ich śmierci. Polska założycielska dynastia Piastów nie wydaje wśród swoich królów świętych, co dla mnie jest wciąż zagadką. Jedynie Jadwiga Andekawańska, pochodząca z węgierskiego rodu, koronowana na króla Polski w 1384 roku, zostaje świętą, ale dopiero przy Janie Pawle II. Na początku XIII wieku święty Sawa pisze dojrzały utwór w swoim serbskim języku, czyli ów żywot świętego Symeona. Ale nie tylko. Pisze służby świętego Symeona. Redaguje i tłumaczy z greki typikony, czyli reguły życia monastycznego. Wychodzi spod jego pióra najobszerniejszy utwór, to zbiór praw, czyli nono canon. Opierając się na bizantyńskich tekstach prawnych, dołączył do niego autorskie komentarze, dostosowując go do potrzeb serbskiej cerkwi i państwa. Uczynił to aż w 70 rozdziałach regulujących stosunki społeczne. Uważany jest za pierwszą serbską konstytucję. Dlatego nie bez przyczyny świętego Sawę uznaje się za ojca założyciela serbskiej literatury. Tymczasem porównajmy średniowieczną literaturę w Polsce. To długi okres 5 wieków i ubogi pod względem tekstów literackich. I jeśli takie powstawały, to były tworzone z reguły w łacinie i przez cudzoziemców. To na przykład kroniki, gala anonima, teksty hagiograficzne. I w zasadzie dopiero w XV wieku język polski zaczyna się przebijać w piśmiennictwie spod warstwy łaciny. U Serbów inaczej. Serbski od razu towarzyszył tworzeniu się państwowości i był literacko wyrobiony. Wróćmy do świętego Sawy, bo to ciekawy życiorys. Gdy miał 15 lat, ojciec naznaczył go na księcia chumskiego. Ale po 2 latach sprawowania władzy syn zbiegł, a uczynił to pod wpływem spotkania z ruskim mnichem z monasteru świętego Pantaleimona na świętej górze Athos. Udał się do tego monasteru, potem do greckiego Watopedii i tam złożył wieczyste śluby zakonne z imieniem Sawa. Potem przebywa w Hilindarze, czyli monasterze serbskim i w 1208 roku przybywa do monasteru w Studyjnicy. Staje się jego archimandrytą. Opracowuje do niego regułę, spisuje żywo swojego ojca, przyczynia się do nadania autokefalii serbskiemu arcybiskupstwowi i zostaje w 1219 roku pierwszym zwierzchnikiem serbskiej cerkwi. Po 4 latach przekazuje tę godność swemu uczniowi Arseniuszowi. Tu cytat. W historii narodu serbskiego święty Sawa uchodzi za największego serbskiego hierarchę i oświeciciela. Z trudem można wskazać postać, która by w porównaniu z nim dokonała rzeczy większych i doskonalszych jednocześnie na rzecz cerkwi, państwa i narodu. Ten natchniony przez Boga człowiek położył fundament serbskiej cerkwi prawosławnej, a swą mądrością i wyjątkowym talentem dyplomatycznym doprowadził do przyznania serbskiej cerkwi autokefalii, a ponadto wraz ze swym bratem Stefanem Pierwoukoronowanym umocnił ziemię serbską i doprowadził do nadania jej statusu królestwa. Tak pisze profesor Maja Andelkowicz, autorka wstępu do wydania i jego redaktor wraz z archimandrytą dr Tichonem Rakiczewiczem. Przetłumaczony przez Naumowa na polski utwór zaczyna się od opisu, jak Stefan Nemanja założył na pustkowiu monaster i jak zbierał ziemię, powiększając swoje państwo. Ale rzecz jest nie tyle o tworzeniu państwa narodu serbskiego i jego dokonania ile jako o człowieku, który staje się dla nas przykładem dobrej wiary, jako o osobie, która cerkwie i monastery budowała, biskupów z rozkoszą słuchała, kapłanów szanowała, mnichów miłości uczcie otaczała. I dalej o tym, że władca Stefan sieroty wychowywał dla ślepych, chorych i głuchych, był matką prawdziwie, a cały swój majątek rozdał. Czytamy. Przez wiele czasu zatem, 37 lat, jego państwo w sile i w potędze niezwyciężone i bez uszczerbku zachowane było ze wszystkich stron. I jego szlachetnie urodzone dzieci dojrzały w pobożności i czystości. A po 37 latach rządów znakomity mąż całą sławę świata tego i cześć za nic uznał i uroki życia tego jako dym zobaczył i stał się świątynią Chrystusowi uczynioną i naczyniem przeczystym Ducha Jego Świętego, ponieważ Chrystus darami Jego rozum obdarzył i kierował nim. Koniec cytatu. Nie przypadek cytuję, ponieważ widać, jaką biegłością języka i poetyckością władał już na początku XIII wieku święty Sawa. W utworze dużo miejsca poświęcono ostatnim dniom życia świętego Stefana, kiedy zebrał wszystkich swoich bliskich i prosił ich, by miłosierdzie i wierność nigdy ich nie opuszczały. I tutaj są bardzo cenne pouczenia, które są aktualne do dziś. By nie polegali na własnej roztropności, tylko we wszystkim ufali Panu. By nie chcieli być mądrzy sami w sobie, tylko bali się Pana. Odstępowali od wszystkiego złego, bo to będzie uzdrowienie ciał i ukojenie kości. Ciekawe jest pouczenie odnośnie karcenia. Dziś w pedagogice generalnie odrzucane na rzecz chwalenia i wywyższania. A co mówi święty z XIII wieku? Synowie, nie odrzucajcie karcenia pańskiego, ani też karceni nie załamujcie się, albowiem kogo miłuje Pan, tego wychowuje w karności i smaga każdego, kogo uznaje za syna. Koniec cytatu. Czytamy tu też o przełomowym wydarzeniu w życiu króla, kiedy rozdawszy cały swój majątek ubogim, opuścił swoje władanie i dzieci swoje i małżonkę swoją i pierwszą otrzymaną od Boga koronę i nie zawarł drugiego związku, lecz przystąpił do wspaniałej, czcigodnej i świętej wspólnoty anielskiej, apostolskiej, składając śluby zakonne. A miało to miejsce 25 marca na święto zwiastowania roku 1195. I tego samego dnia jego małżonka Anna też przyjęła śluby zakonne z imieniem Anastazja. I krótki cytat. Sprzedał wszystko, co miał, a kupił jedyną perłę bezcenną, Chrystusa. Z żywiotu dowiadujemy się, że wszystkie monastery na całej Świętej Górze niezwykle szczodrze obdarzył jałmużną. Jest i o wzruszającym spotkaniu przed śmiercią ojca z synem. Dawanie mu pouczenia, ostrzeżeniu serca, ust, oczu, prostowaniu dróg. O prośbie, by nie wiązał się z nierozumnymi i pragnął mądrości. I oto pouczenie, ważne i dla nas, w jaki sposób postępować z ludźmi złymi. Cytuję, ten, kto złych łaja, na siebie zelżywość sprowadza, a obrażający nieuczciwego zhańbi sam siebie. Nie strofuj tych, by cię nie miano w nienawiści. Poucz mądrego, a umiłuje ciebie. Wskaż mądremu winę, a mądrzejszym będzie. Naucz sprawiedliwego, a przyjmie to w dwójnasób. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Przed śmiercią zwołuje święty Symeon dostojnych starców świętej góry, swojego ojca duchowego i powtarza im. To już brzmi jak przestroga. Miejcie miłość między sobą, a kto z nich przestąpi to rozkazanie, gniew Boży niech pożre go razem z nasieniem jego. Mocne. Święty Sawa pisze, bo to już jest odniesienie do historii. I gdy minął 8 rok mojego pobytu tutaj, czyli na Świętej Górze, wybuchły liczne zamieszki w tych stronach, bowiem przybyli łacinnicy i zajęli Carogród, dawną ziemię grecką, aż do nas i wdarli się także do tego świętego miejsca. I tu wielkie rozruchy się działy. Te właśnie rozruchy spowodowały, że święty Sawa na gorącą prośbę swoich braci relikwie świętego Symeona sprowadził do Serbii, gdzie zostały przyjęte z wielką czcią. Na koniec mój komentarz. Szczęśliwy jest ten naród, który posiada takie klasy zabytek piśmiennictwa z dalekiego początku XIII wieku. Pełen mądrego splecenia spraw duchowych i narodowych, cerkwi i państwa. O prostej opowieści, inkrustowanej cytatami biblijnymi, wziętymi z psałterza, tekstów patrystycznych, liturgicznych i prawnych. Jest to utwór o wyjątkowej poetyckości i przesłaniu. Taki tekst formuje duchowość całego narodu. Podejrzewam, że stanowi obowiązkową lekturę młodych Serbów. A my winniśmy wdzięczność profesorowi Aleksandrowi Naumowowi, że ten utwór przybliżył polskojęzycznemu czytelnikowi, jednocześnie wzbogacając polską kulturę. Dziękuję bardzo za uwagę. A opowiadałam o książce świętego Sawy Żywot świętego Symeona, która ukazała się w polskim przekładzie dzięki staraniom Aleksandra Naumowa.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
0: Na antenie Radia Ortodoksja usłyszeli Państwo audycję Anny Radziukiewicz pod tytułem Autorski program przybliżył nam książki, po które warto sięgnąć w wiosenne popołudnia.

0: Nasz dzisiejszy program dobiega już końca. Serdecznie dziękujemy, że byli Państwo z nami na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję miała przyjemność poprowadzić dla Państwa Joanna Wawrzeniuk. Na kolejne spotkanie zapraszamy już jutro o godzinie 16. Przed mikrofonem będzie czekać na Państwa Agata Pietruszkiewicz. A już teraz na naszej antenie zapraszamy do wysłuchania modlitw wieczornych. Życzymy spokojnej nocy. Chrystus woskresie.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwami świętych Ojciec naszych, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй.